Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Prelat tygodnia portalu LemFM. Muzeum Andy Warhola jest nowa odkrytej. Autor wisty Petro Medwid. Muzej modernnego umenia Andy Warhola jest nowa odkrytej pro nawszczywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, kraj, który jest rejestratelem muzea, do niego i z własnych finansów, żupnych eurofondów, jak i z podpory od derżawy, inwestował majże 16 milionów euro. Pierwszych nawszczywników Warholiu muzej przywitał 4 septembra 2026 roku. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między innymi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi, przedstawicieli dyplomatycznego korpusu, dyrżawy, samosprawy, kulturnych i fachowych instytucji i dalsze gości z Słowakii i zagranicza, Francji, Polski, Chorwacji, Czeskiej Republiki czy Ukrainy. Uczest wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem światocznego odkrycia. Dweri do świtowego umenia. Cytuania. Tą rekonstrukcją zmy odkryli dweri do świta świtowego umenia. Po rokach składnej roboty zmy ożywili unikatny prostor, który sochraniat didowyznu jednej z ikon modernego umenia Andy Warhola, powił predseda PSK Milan Majerski. Dalsze cytuania. W Medziborciach się nam podarło perepoity jego świtowy umelecku zapowied i z miścią, i z kotroho pochodyli jego rodynny korinia, i z rusyńską identytą, a jednoczesno i z modernym designem, a technologiami. Rezultatem jest prawdy ekskluzywny muzej, który maje ponuknuty zażytok i nowy sposób, jak umenia Warhola z prenematy. Prodążał dalsze Żupan Majerski. Chcemy, żeby muzej był żywym miścią stryczania, dialogu i kultury, które bude przyrodno przetichać na wszczywniki i Słowakii i zagranicza. Dziękuję wszystkim, którzy się pit to tu nową historię muzeja podpisali. To sława Andy Warhola. Cytuania. Muzej, który odkrył swoje brany wszystkim ludziom, nele mi Słowakii, ale i ze świta, je osławą Andy Warhola. Powił na odkryciu prezydent Peter Pellegrini. Je osławą jego umenia, jego historii i historii uspisznych ludzi i Słowakii, które w składnych czasach minąwszych opustyli naszą krainę, przekroczyli okean i za nim dosiahli niemałe uśpichy. Jem bezmierno szczęsny, że dnes widzimy muzej w pełni krasoty. Mają cześć prekrasną ekspozycję porównaty, jak wyzerała skorisze i jak wyzera dnes. I to do sprawdy muzej 21. stolicia nie regionalnej, nie narodnej, ale międzynarodnej jakosty, prodążował prezydent. Zamiar kompleksnej rekonstrukcji wyniknął jeszcze w 2019 roku. Na przyprawie projektu robili fachowci z muzeja i Fakulty Umeń Technicznej Uniwersytety w Koszyciach. Roboty na rekonstrukcji poczęły w roku 2023. Była to jak raz tołdyżnia władza Petra Pellegrini, która schwaliła finansy na rekonstrukcję muzea po tym, jak w Medzilabirciach mała wyjazdowe zasiadania. W Seredyni świta Warhola. Podczas rekonstrukcji przeszła modernizacją praktyczną ciła budowa. Przybył i nowy sztok, ekspozyczny i oświetlony prostory, ateliery, oddychowe zony czy bistro. Rozszerzyły się i galeryjne, a depozytarne prostory. Wyraźną zmianą przeszła i wąkaśnia podoba muzeja. Najwyraźniejszą specyfiką stała ocelowa konstrukcja i z wagą około 250 ton, która fundamentalno zmieniła pierwotną podobę budowy na architektoniczną dominantu, informował PSK. Muzej ma teper i wegetaczną strichu i z amfiteatrom, który ma kapacitu przybliżno 100 ludzi, wynaulena jej płaszcza przed muzeum. Interier jest nadizajnowany jak czast nowej muzejnej koncepcji. Jego nowa podoba kapczat takiej wece multimedialno-interaktywnych elementów. Cytuania. I z wielczesną hordością i polechrzynią morzu powisty dokazaliśmy to i dziło się podaryło. Promenę osobno to spełniony son. Soni za to, bo zmy tradyczny format galerii wyczerjale za interaktywny dialog. Na wszczywny ksia takim sposobem najdę dosłowno w seredyni Warholowego świta, gdzie światło, zwłok i moderne technologii tworiat kompleksny zmysłowy zażytok, powił dyrektor muzeja Martin Cubiak. Cytuania. Naszym cilom było zburiaty budziake bariery i umożnity zażyty ikoniczne twory Andy Warhola na własnej skori i za zauczynią wszystkich zmysłów. Nawszczywnicy już popart nie budu dlem pasywno ślidołaty, ale staną priamą częścią wystały i to sprawdy unikatne diwo, dopełnił. Julia i Andrzej teper smotriat z hory. Jadrom nowej ekspozycji zostawa wielki zbiorkowy fond oryginalnych tworów Warhola i dokumentacja związana z jego żywotą, twórczością i rodyną, która pochodziła z niedalekoho od Medzilaborec cała Mykowa.
відчитування. Хочу подякувати всім, котрі помогли тому, що той концепт справді зреалізувався. Без фінансової підпори ПСК і держави, без відваги іти на щось таке і довести той проєкт до успішного кінця, би подобні ідеї зістали лише думками, повів Дональд Ворхола. В імені цілої родини, дякую окремо Михайлові Бичкові і директорові Мартинові Цубякові за те, що барса за запалено видалися на тот пут. І в році 1991 ословили мого няня Джона Вархоу і його откази зреалізували. Я певний, що Енді, Стрикове і прародичі Юлія і Андрій тепер смотрять згори і суд на то барс горди. Тото діло є футуристичне, є справді перфектне, продовжував синовець Енді Вархола. Нова концепція музея одночасно представлює ширший контекст попарту і сучасного умення. Працює так само із творчостю визначених авторів, між котрима суд Кейт Харінг, Рой Ліхтенштейн, Жан-Мішель Баскіат, Роберт Індіана, Банксі, Бамбі, Попі та Стів Кауфман. LMFM з концесією на дальших 10 років. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. Явилося рішення Державної ради радіофонії і телевізії, котре має особливе значення для лемківської спільноти в Польщі. Державна рада радіофонії і телевізії продовжила на чергових 10 років концесію для радіового програму LMFM, котрого видавчом є Товаришення Руська Борса в Горлицях. То важна інформація для всіх слухачів, які на щоден наслухують наш програм, в котрим по нашому бесідуємо о розмаїтих річах. Рішення Державної ради радіофонії і телевізії означає, що LMFM буде могло формально продовжати свою діяльність наступних 10 років. Продовження концесії є потвердженням стабільної позиції радіа на медіальному ринку і узнанням для його дотеперішньої діяльності. Для велох слухачів радіо сталося чимсь веце як джерелом інформації і музики. То простір, в котрим можеш почути рідний язик, познати актуальності, котре тикають спільноти розсіяної по цілій Польщі, а тіж утримувати особливу релацію зі своїм спадковином. В часах, коли медії національних і етнічних меншин мусять боротися о то, щоб бити видими, кожна гарантія дальшого фунгування має велике значення. LMFM od roku promuje lemkiewską kulturę, prezentuje twórczość artystów związanych z regionem, передає relacje i spodzie organizowanych w środowisku. Zawdiaki działalności radia hołos naszej wspólnoty dochody dnelem do mieszkańców Lemkowyny czy Niżniego Śleska, gdzie nachodzia cia wysyłaczy, ale też do Lemkiew po ciwi Polszczy i po świti, internetowym sygnałom. Інформацію о продовженню концесії Державна рада радіофонії і телевізії подала по своїм засіданню 2 вересня 2026 року. Серед різних рішень ради знайшлася якраз згода для радіового програму LMFM, веденого Руском Бурсом. Факт тот є хосенний для цілої русинської спільноти, тіж за то, що LMFM має трансграничний характер. Означать, бо вже далі будемо мати своє медіум, котре дба до язик, традиції і достоменність всіх русинів. Своє місце в рамівці мають не лемки з Польщі, але русини з Словації, це русинські активісти і творчі з України. То та пошлітня присутність є особливо важна в контексті того, що русини з Підкарпаття не дочекалися узнання в своїй державі. Завдяки LMFM можуть оповідати о своїй історії, культурі, язику, сучасній достоменності і актуальних справах, дотираючи до широкої групи слухачів. В той спосіб радіо повнить виняткову ролу не лише інформаційного медіум, але тіж сучасної платформи для цілого русинського середовиська, розділеного границями держав. Помага утримувати взаємні релації і остає тим місцем, котре в практиці будує понаддержавну спільноту русинів і дає їй свій незалежний голос. Кет серед вас, слухачів і читачів LMFM, знаходяться особи, котрі хотіли би зачати діяти в журналістичній роботі, то сердечно запрошуємо. Можна вести музичний програм, робити авторську тематичну передачу чи бесідувати з людьми, або іще дашто інше. Ждемо на вас. Охочих просимо о контакт radio@lm.fm. Понеділок, 7 вересня, септембра 2026 року. Лемківський на списку нематеріальної культурової спадковини. Емоції їх пали, а тепер ось то іде з тим вписом. Автор вісти – Клаудія Новак.
O wpisie lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Dematerialnej Kulturowej Spadkołyny zmy już dajaki czas tomu informuali. Światoczno tot fakt był ohołoszeny podczas sorokrzestoj lemkiwskoj łatry na Czurzynich Michałowi. Sama widomist nie jest adże nowa. Owarta jednak przyzryty się tomu, co stoi za oficyjnym komunikatom. Jak wyglądała droga do wpisu, kilko pracy wymagało przygotowania wniosku. Czemu język może być uznany za element niematerialnego kulturowego dziedzictwa i przede wszystkim, co taki wpis oznacza w praktyce, ta jakie możliwości może stworzyć w buduczności? Żeby odpowiedzieć na to te widania, zwernułam się do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie wniosku i wedzenia całego procesu. O jego następnych etapach opowiedzieli profesor Olena Duć-Pfeiffer, ta Kamil i Dominika Federygy. Od idei do zgłoszenia. Historia wpisu lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny zaczęła się jeszcze w 2023 roku. A w marcu tego roku Stowarzyszenia Lemkiw ta Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach otrzymali zaproszenia od Sojuzu Pidhalan w Polsce do uczestnictwa w dyskusji na temat wpisania hirskiej kultury na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny. Jak wspomina profesor Duć-Pfeiffer, podczas striczy w Ludźmierzu skoro jawiła się potrzeba okremowego podchodu do lemkiwskiego dziedzictwa. Lemkiwska kultura, choć wyrasta z hirskiego i karpackiego prostoru, to jej osnową jest okrema etniczna i językowa tradycja. Proto riszeno, że to bude przygotowane okreme zgłoszenia poświęcone lem spadkowanie lemkiw i że to budą dwie steżki. Wpis lemkiwskiego języka i wpis lemkiwskiej kultury. Dalszym etapem były sospilne konsultacje. Informacje o nich naprawleno do lemkiwskich organizacji, a też do gmin, na terenie których, zgodnie z rezultatami Nacjonalnego Powszechnego Spisowania z 2021 roku, żyteli deklarowali lemkiwsko-nacjonalnist albo osnowania lemkiwskiego w domaśnich kontaktach. Konsultacje odbyły się 7 czerwca 2023 roku w Lignicy i 1 lipca w Gorliciach. Przy striczach przedstawiono propozycje wpisu języka i kultury, a pak prowadzone były głosowania. W obu miściach profesor Duć-Pfeiffer była wybrana na przedstawniczku depozytariów, znaczy osób i wspólnot, jakie zberihają, praktykują i передają swoje dziedzictwo następnym pokoleniom. Był to początek formalnej drogi, która trwała ponad 3 roky. To nie było lem wypełnienia formularia. W lipcu i juliu 2025 roku profesor Duć-Pfeiffer zwrnuła się do Kamila i Dominiki Federygił z prośbą skończyć i skoordynować pracę nad wnioskiem. Z początku dumali, że będzie to dość krótka zadacza. Uporządkować istniejące materiały, dopełnić formular zgodnie z wymogami Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny i przesłać dokumentację. Mało to zaniaty paru dni, co najwyżej tydzień. W praktyce to ta część pracy trwała prawie rok. Skoro się wkazało, że nie idę o opis języka, ale o dokumentacji już to wkazuje ho jak żywe kulturowe jawisko. W wniosku trzeba było określić gromadu, o którą idę w opisie, historyczny i współczesny zasiach języka, jego kondycyju i sposoby funkcjonowania w współczesnym życiu. Trzeba było wkazać jego prysutnictw między innymi w oświcie, mediach, literatury i wydawniczej działalności, muzyki, teatry, nauki, sospilnym życiu i sztodennej komunikacji. Dokumentacja obejmowała też historię języka i jego standaryzacji, językoznawczą charakterystykę, informacje o osobach wyjątkowo zasłużonych dla jego rozwitku, fotografii i zgody na ich hostowania. Ważną częścią wniosku był też piadryczny plan ochrony języka, w którym zapisano konkretne działania, terminy, przewidziane koszty i możliwe źródła finansowania. Wiele informacji trzeba było zdobyć bezpośrednio od osób i organizacji dijuczych w różnych obszarach lemkiwskiego życia i na różnych obszarach Polski. To była nielem redakcyjna praca, ale trzeba też było westy czyslenne konsultacje, prawieriaty dane, kontaktuaty się z dalszymi osobami i organizacjami i prynymaty ryszenia, które premiery z wielu zebranych najlepsze wkazują współczesne funkcjonowania języka. Jak podkreślają Kamil i Dominika Federygy, nie samo wypełniania wniosku było najcięższe. Największym wyklikom jawiło się kierowaty całym procesom, od zmistiowej strony dokumentacji, przez kontakty i terminy, po podpisy, zgody i precyzyjny język wymagany w formalnym dokumencie. Czom i jakim sposobem lemkiwski język jest niematerialnym dziedzictwem? Podla profesor Duć-Pfeiffer na zwidania, co to znaczy niematerialne dziedzictwo, możemy odpowiedzieć, cytowania,
To, što sme spadkobrali po naszych predkach. Tradycji, zwyky, znania, sposoby, jak dasz to wykonaty i što nie ma materialnego, predmetowego charakteru. A kiedy nie ma materialnego charakteru, nie możesz toho kupyty, prodaty, prydbaty inakże jak czeres spadkobrania. Nematerialne dziedzictwo je proto bardzo cinne, jak dasz to własne, znaczucze dla dostomennosty. Dla Lemkiu, jakim polityczne naselstwo odebrało bilszist materialnego dziedzictwa, nematerialne stało się osnową wspólnoty. Koniec cytowania. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania wniosku było dokazate, że lemkiwski język jest żywym językiem, a nie lemślidom minułosty. Dalsze je osnowanej i przekazywanej następnym pokoleniom funkcjonuje w rodynach, oświeci, mediach, literaturze, muzyce, teatrze, nauce i sospilnym życiu. Toczno prodążania, praktykowania i peredawania było jednym z kluczowych argumentów pisom. Język wypełnia przy tym podwójną funkcję. Sam w sobie jest elementem dziedzictwa, bo jego leksyka, gramatyka, frazeologia i historia zberihają doświadczenia następnych pokoleń. Jednocześnie jest narzędziem przekazywania innych elementów kultury, rodzinnej i kolektywnej pamięci, pisań, opowieści, obrzędów, wartości, znania o przyrodzie, tradycyjnych sposobów gazdowania itd. Jak podkreślają autory wniosku, lemkiwski język jest jednocześnie dziedzictwem i narzędziem, zawdzięki któremu szersze dziedzictwo może być przekazywane. Na żal, nie mina się to, że lemkiwski zostaje zagrożonym językiem. Jego obecność w życiu współczesnej wspólnoty nie oznacza, że jego przyszłość jest zagwarantowana. No to jak wskazać język? Przygotowanie dokumentacji do niematerialnego dziedzictwa stawiało przed autorami wniosku dużo niejasnych problemów. Jednym z nich była dokumentacja języka z pomiczu wizualnych materiałów. Dominika Federyka, jaka na sztoden zanima się przede wszystkim materialnym dziedzictwem, zwarta uwagę na lechku, ale znaczuczu ryżnyciu. Cytowania. Przy pamiętniku lechko odpowiesty na zwidania, co trzeba sfotografuaty. W przypadku języka trzeba pierwsze podumaty, jak może go wkazać na fotografii. Koniec kińciom język może było wydity w knyżkach, na dwojazycznych tabliciach, podczas lekcji, bohosłużeń, koncertów i stricz, a też w obycznych sytuacjach codziennego komunikowania. Tot premier dobry wkazuje, czym w praktyce różni się ochrona materialnego dziedzictwa od niematerialnego. W przypadku języka nie chroni się konkretnego przedmiotu, chroni się praktyku, znania i wyt komunikacji, który istnieje tak długo, jak długo jest hosnowany, peredawany i prynymany wspólnotą za swój. Wpis jak efekt pracy ciłej gromady. Przygotowanie wniosku nie było dziełem jednej osoby ani jednej organizacji. Bezpośrednio edytorską i koordynacyjną pracę robili Kamil i Dominika Federygy, współpracujący z profesor Oleną Duć-Fajfer ta Natalią Małecką-Nowak ze Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Po stronie Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny nad następnymi wersjami dokumentacji pracowali Agata Mucha i Krzysztof Czartoryski. Informacje potrzebne do przygotowania wniosku pochodzili też od mnohych osób zaangażowanych w życie lemkiwskiej wspólnoty ta od organizacji Studiów na Hosen Języka. Wśród nich znaleźli się Maryńczyma, Stowarzyszenia Lemkiw, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, Lem FM, Lemko Tower, Radio Lemko, Fundacja Stara Doroha ta lemkiwski ansambl piśni i tańca Koczera. Uczast gromady nie była przy tym lem dobrą praktyką, stanowiła jedno z formalnych usłowi procedury. Wniosek ma wskazać nie dorobok pojednych osób czy organizacji, ale realne fungowanie języka w ciwi gromadzi. Co wpis oznacza dla buduczności języka? Sam wpis nie rozwiązuje problemu, z którym ma mierzyć się lemkiwski język, nie kończy też procesu jego ochrony. Może jednak stanowić ważne formalne potwierdzenia jego wartości jak elementu żywego kulturowego dziedzictwa i punkt wychodu do dalszych działań. Piadryczny plan ochrony wskazuje dajakie napriamy, w których takie działania mogą się rozwijać. Należy do nich Maryńczyma edukacja, media, rozwytok cyfrowego narzędzia i tworzenia nowych form prysutności języka w kulturze i sospilnym życiu. Dla Kamila Federygy bardzo ważne jest, żeby smotrzyć na język przez domeny jego aktywności, prowirinia, gdzie jest przesutny, gdzie jego pozycja jest słabsza i w których obszarach może jej wzmocnić. Sesa perspektywa dozwala nelem picumułać do tepericzni osiągnienia, ale też wkazać na priamy dalszej pracy. Proto wpis może traktować nie jak zakończenia, ale jak jeden z dalszych etapów dijań dla lemkiwskiego języka. I na koniec, co daje wpis na Derżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny?
Wpis Lemkiuskoho na Derżawnej Spisok Nematerialnej Kulturowej Spadkowiny nie oznacza, że język ma te nowe prawa, inczy jak to, te, które wynikają z ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach ta o regionalnym języku. Nie zmienia jego do teperiszniego zakonanego statusu, ani nie wywody dodatkowych praw o przyrość oświty administracyjnej czy prosto chosnowania języka. Wpis nie rysza też językoznawczych dyskusji na temu klasyfikacji lemkiuskiego języka. Nie rysza, bo nie jest instrumentem do zakonnego definiowania języków, ale ma symboliczne i instytucyjne znaczenia. Polska derżawa wpisujący tot element na listu hosnuje nazwę lemkiuski język i oficjalnie określa go jak nositela kulturowego dziedzictwa lemkiu. Nie jest to zakaz hosnowania innych naukowych klasyfikacji, ale bez sumniu stanowi ważny punkt odniesienia w sposobie, w jaki lemkiuski język funguje w derżawnej polityce ochrony dziedzictwa. Sereda, 9 września 2026 roku. Hamer Valentin Kosmenko de Linde, reżysera znała i publika rusyńskiego teatru Aleksandra Duchnowicza. Autor listy Petro Medwid. Jak informował teatr Aleksandra Duchnowicza, w Seredu 9 septembra 2026 roku dobyło serce Valentina Kosmenko de Linde, chmeru wici 75 roku. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumowy художник i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia, podpisał się i pit da kilku inscenacji teatru Aleksandra Duchnowicza w Praszowie. Jak raz teper był w procesie naśladowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która mała naplanowaną premierę na koniec oktobra. Narodził się Valentin Kosmenko de Linde 25 januara 1950 roku w Kijowskiej oblasti u tołdyszni sowieckiej Ukrainii. Teatralną reżię wystudował na Kijowskiej Nacjonalnej Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karoho. Absolwował staż w Moskowskim Teatrze na Tagancji, pak 2 roki robił reżysera w Kijowskim Ruskim Dramatycznym Teatrze imieniu Lesi Ukrainki. Naślidno był 5 roki reżyserem Kijowskiego Akademicznego Ukraińskiego Dramatycznego Teatru imieniu Iwana Franka. Jak reżyser działał i w Moskowskim Chudorzestwennym Akademicznym Teatrze. W 1990 rokach był umeleckim szefem Kijowskiego Nacjonalnego Akademicznego Młodego Teatru. W tym czasie tak samo był pedagogiem na Uniwersytecie Karpenka-Karoho, której sam był absolwentem. U 1993 roku czytał lekcje z systemu Stanisławskiego na Uniwersytecie w New Yorku. Po tym jak się przebrał żyty na Słowakiju, jak reżyser współpracował i z WC Teatrami. Piesy, które z dramatycznymi kolektywami nasztudował, może było widite w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, Teatrze Andrzeja Bagara w Nitrii, czy na scenie Jorik przy Lalkowym Teatrze w Koszyciach. U funkcji szefa dramatycznego kolektywu był w tołdyszczym Sztatnim Teatrze w Koszyciach, dnes Narodny Teatr Koszyci i w Teatrze Jonasza Zaborskiego w Praszowie. I z teatrem Aleksandra Duchnowicza nie był powiązany ilem profesjonalno, ale i prywatno. Jak raz w nim naszał swoją żywotną lubą i z którą się pobrali. Aktorku Ludmyłu Lukaczykołu, która dnes jest umelecką szefką dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Ich syn, Krystian, podążuje w śladach niania, a tak samo już współpracował jak hościujący reżyser i z praszowskim teatrem Aleksandra Duchnowicza. Na Słowakii, której grażdanom był Kosmenko de Linde od 2002 roku, tak samo zajmował się i pedagogiczną działalnością. W 2008 roku zakończył doktoranckie studia w nauczni specjalizacji Teoria i Historia Teatru i obronił dyzertaczną robotę pod nazwą Rehabilitacja systemu Stanisławskiego. I podczas żywota na Słowakii wertał się na Ukrainę i był klikany na współpracę w różnych ukraińskich teatrach. Za swoją robotę był ocieniony na kilka nagrodami na Ukrainie, ale i w Polsce. Wieczna ja pamięć. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
6: Owatrejk rymiruje.
7: Radby drużbą
8: buty.

Oj, piszlacha nusia, do ryczki wodu brate, nabrala wodyci i tej stala dumaty.

Wyjdziemy po tych gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, hen chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodyło. Betonowy potik, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

Pačisna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Myły słuchaczy, to Juczyna Myła, Chrystyna Sołowi, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Pacis Nachodyna, nasze drugie żyłe wysyłania na antenie Radia LMFM, Radia Rusko i Burce z Gorlic. Witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze. Zaczynamy z Merazom od 9.15 do 10.45. Osin. I czemu ja nie mam idę osin w śpiłankach? Zaraz poladamy idę osin. Teper mi przyszło na myśl, że pracę. My mamy takie kras śpiłanki na osin. Poladam, dodam i zaprezentuję. A teper feng shui i czaj. No, czaj to też jest dobra dumka. Czaj, herbata, kawa. Wszystko, co od rana rozgryje po studenii noczy.

9 minut po godzinie 6 rano, że jest 22. Są to 22 minuty po godzinie 9 rano, a 9 minut po godzinie 6 rano stało słońce, schowało się o 18 i 52 z 52 minutami. Świtać zaczęło o 5:34, zmerkaty bude już pił do 8. Schód miesiąca dopiero przed nami, to 18 minut po godzinie 10, a zachód zaobserwujemy 28 minut po godzinie 19. A dnes mamy poniedziałek, co to już było wypowiedziane, poniedziałek 14 września septembra. 2023 roku, 257 dzień, toho, że przed nami 108 dni i miesiąc nam hrubije, najbliższa pełnia za 12 dni, na razie jest jasny na 13%. Do osinnej równonoczy jeszcze 9 dni. No to osin mam, naszłam, załadowałam, dodałam osin. Idę osin, wesna.

Już peszeterze, już czujecie to osin. To jedny, z drugiej strony peszeterze, małe wakacyjne pidlaszy. Zawydymy, hej, i jeszcze, że maje byty pochoda. A jaka maje byty pochoda? No to już spiszu. Spiszu powistysz, to tam donosec Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No maje byty to taki dosyć zachmareny den, dopiero po południu na zachodzie drżawy morz spodziewać się większych projaśnień. Miściamy może polewaty. W czerwonych dniach zmienna będzie to ta pogoda, na peremin chmary i słońce. Maksymalna temperatura około 20 gradusów Celsjusza, wynosi do 10. Jak informuje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, przeważająca obszar Europy znajduje w obszarze wlejania szerokiego wyżu z centra nad południowymi Niemcami, niżej z nad Islandii, Moria Barenca i wschodniej Ukrainy formują pochodu lem na północno-zachodnich kinciach i poczasty na wschodzie, ta w centrum kontynentu. Polska jest w zasiachu nyżu. W strefie też układu frontów atmosferycznych, jakie przemieszczają się z zachodu na wschód. Zachód drżawy jest pod wlejaniem wyżu nad Niemiec i napływa polarna morska masa powietrza. W poniedziałek chmar duże, po południu na zachodzie drżawy większe projaśnienia, lokalne rozpochodzenia. Miściamy krótkoczasowej deszcz, na południu może laty nawet do 10 mm. Maksymalna temperatura od 18 do 20 gradusów Celsjusza, kustodenniejsza nad morzem 16, w podgórskich obszarach Karpat do 15 gradusów. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Tysk mniejsze owoce wsiady koło 1020 hektopaskaly. Z ostrzeżeń meteorologicznych to na szczęście nie jest nic, a kiedy idę o hydrologiczny, to tak jak i w tamtym tygodniu, tu mapa się właściwie nie zmienia. 3/4 tej mapy, tak bym to, no, skoro estymuła pomalowana na mocno sywy kolor, a to oznacza hydrologiczną suszu i tu właściwie tak byśmy odjedzili 1/3 w góry, tak kryską Polszczy, to tam jest białe, niepomalowane, a wszystko poniżej jest pomalowane z małą taką, relatywnie małą dirą w obszary Kalisza, czy tam Konina, tam susza, suszy na je. No, pewnie rozkoszu, kiedy do kilki z wody tyżni, ale nie ostrzeżenia hydrologiczne dla tamtej obszary. I co jeszcze, deseby się by mi biomet tu przydał, a co se ho Nie może go najty, to już nie będę bez biometu. Pizrimy jeszcze to w nocy. W nocy wielkie zachmarzenia z większymi projaśnieniami i postępującymi od zachodu ku centrum rozpochodzeniami. Miściamy na schodzie może kos polewaty. Miściamy też silne chmury. W drugiej połowie też takie lokalne chmury ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatury w nocy od 7 do 10 na zachodzie, do 10-13 na wschodzie, teplisze nad morzem około 14. I w kotlinach sudeckich, pieszczackich, karpackich, no już 6. Nie gadam, że już niedługo będziemy drapaty. Ale może tak psychicznie najdotera do nas to ta informacja, że tak może być. Tu mam teper po czerzi w mojej playliście na teper Światosława Wakarczuka. Melancholijna piśnia.

A, jeszcze mecze posłuchamy, damy sobie jedną śpiłanku i wymienimy dynesznych imiennych kiłodnes. Simeona, Marty, Aitala, Mona, Kalista, Ewoda, Hermogena i Jozuoho. No to wszystko mam, wszystko dobrego.

fajne mam posłowie, czyli słuchajcie, tatu. Nohy nosiat, ruk roblat, a hołoła kormet. Inczet, już znamy. Nohy kaliczet, a skierni na patyku nosyt. Czy tak czasem same nie robimy? Nohy kaliczet, a skierni na patyku nosyt. Nohy nosiat, ruk roblat, a hołoła kormet. I jeszcze dwa mam dla was. Oko łydyt daleko, a rozum jeszcze dalej. I poślednie, najbardziej się mi lubić z tych wszystkich czterech na dnes, odkładanej jeno syr dobrej.

I moi drodzy, perechodzimy do kulturnego kalendarza i zazeramy sobie na początek do regionu. Tam 32 hucelskie dni. W najbliższy weekend od 18 do 20 września, septembra w Piatniciu czempionat Polszczy kony hucelskiej rasy w planie kondycyjna odcina i kondycyjna próba i hodulana odcina, a na następny dzień będą zmagania, będą perechodyty przez stężku jedno drugo, będą też zmagania w położeniu, a na wieczór dyskoteka, zabawa znaczycie. W niedzielu zaplanowane dalsze zmagania, dalsze konkursy. Tym razem, ale w to ten zaplanowali konkursy skoki przeszkody w dwóch kategoriach do 50 czy 60 na wieczór, choć mam okulary, centymetrów i do 80. Dalsza czas to zawodził w położeniu. Blok pokazju, tak to tam też atrakcyjne, i zakończenia zmagań, ogłoszenia rezultatów i finał kupowania konia w miszku. Każdy, kto kupi los, może wyjechać z regionu z Huculą. I prezydent będą prowadzić też na scenie różne artystyczne występy regionalnych ansambliów i też będą prowadzić zmagania strażackich drużyn. To regietiu, piątnica, sobota, niedziela. 19 w sobotu w Hłysowi, w informacji turystycznej w Starej Remizie Hłysowi odbudę się wernisaż o godzinie 16 akwareli z Beskidu, wernisaż akwareli Daniela Szczerby. Daniel Szczerba znany już jest ze swojej kryski, ze swoich delikatnych kolorów, oszczędnej kryski i krajowidów, w których jest miejsce i dla hir, i dla tyszy, jak opisują jego twórczy jest organizatory, to tu wystał, będę może obserwować od 20 września do 13 listopada, a wernisaż 19 to jeszcze przypominam. Raz, idziemy dalej, przenosimy się do Małopolskiego Centra Kultury Sokiu. Tam w Galerii Współczesnej Sztuki BWA Sokiu wystała nieprerywana albo prerywane elementy, sużety. To wybór wyjątkowych tkanin artystok połotna znanych z polskiej szkoły tkaniny i współczesnych produżowatelok tej tradycji. W czas odkrycia wystawy będę posiada na temu sztuki tkaniny z artystkami, jak prezentują swoje roboty na wystawie, a to Małgorzata Markiewicz, Marta Niedbał, Eliza Proszczuk. Będą też prezentne specjalistki, jakie zajmują się tkaniną, Marta Kowalewska i jak główna kuratorka Centralnego Muzeum Włokonnictwa, nie znam, jak to prewest po naszemu, w Łodzi i Katarzyna Jasiołek, autorka książki Tkanyna, sztuka i remesło. A inczy jeszcze artystki, jakich roboty będą wskazywane, to uwaga, Magdalena Abakanowicz i tu zawdzięki Fundacji Marta Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego, Emilii Bohdziewicz, Joanny Hasior i tu też zawdzięki wykrój kilkoste osób, możliwe było wypożyczenia robić to artystkę. Jolanta Owicko i Urszuli Plewkę-Schmidt, Małgorzata Markiewicz, Martyn Niedbał, Małgorzaty Mirgtas i Elizy Proszczuk. To ta wystawa nie ma informacji do kolei jest do obzerania, a to pewno koło misiacia, za to trzeba jednak sobie zaplanować wyjazd do Sandra, żeby nie wtekła taka wystała tak blisko nas. Wernisaż 18, to znaczy cię w piatniciu o godzinie 18. I idziemy dalej, ale nie przenosimy, znaczy nie zmieniamy instytucji kultury, ale zmieniamy obszar. Małopolski Center Kultury Sokiu prosi na wykład 15, to znaczy cię zaran o 18.30
jak raz w budynku Małopolskiego Centra Kultury Sokół, wykład profesora Ireneusza Wyrwy. Będę opowiadać o Feliksie Nowowiejskim, wirtuosie organiu, kompozytorii i improwizatorii. Prelekcją będę westy wydatny badacz, organista i znawca temy. Jest specjalistą w obszarze toho, jak zbudowane są organy, jest badaczem i popularyzatorem organowej muzyki. Jest też Ireneusz Wyrwa, profesorem muzycznego Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest laureatą międzydrzawnych muzycznych konkursów, w tym drugiego międzynarodowego organowego konkursu imienia Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Jak solista i kameralista aktywno koncertuje w Polsce za granicą, występuje też z towarzyszeniem renomowanych symfonicznych orkiestr, prezentujący wirtuozjowskie twory ze złamu do 19. i 20. stuleciu. Na swoim koncie ma je i płytowe produkcje, archiwalne nagrania. Opublikował też przed rokami obszerną monografię poświęconą twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Jest autorem koncepcji nowych konstruowanych instrumentów konstruowanych przez dzierżawne i zagraniczne warsztaty. Od 2014 roku wykłada gru na organach na Muzycznym Uniwersytecie w Warszawie. Tam też jest kierownikiem katedry kościelnej muzyki i to nelem, że będzie prelekcja tego profesora to przypomnę zaran o 18.30, ale też i koncert. I też zaran, ale już o 19.00 godzinie w innym miejscu, w kosteli Świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Także Ireneusz Wyrwa ciła zaranicznie popołudnie i wieczór będę się prezentował Sandecki i Nelem Publici. Na następny dzień, 16 w środę wersnia o 19.00, dalszy koncert, recital organowy Franza Józefa Stoibera. To jest improwizator, pedagog, kompozytor, niemiecki artysta, wysokoszkolony, jaki edukował się w Ratisbonie, w Stuttgardzie, w Widny, Velotoho. Koncertuje uzladniający w programach organową improwizacyjną. Realizuje płytowe nagrania, występuje też jak hostynny i wykładowca. Jest kompozytorem maryńczyma dewiatioch ordynarium bohosłużeń i autorem publikacji z obszary kostelnej i organowej muzyki. Ale to jeszcze na koniec, kiedy do organową muzyku, bo jeszcze na następny dzień, na czerwowy dzień, 17 w czwartek o 19 w kosteli Świętego Ducha w Nowym Sączu koncert improwizacji, organowych improwizacji w wykonaniu doktora Damiana Skowrońskiego. Jest adiunktem muzycznego Uniwersytetu w Warszawie, który tą uniwersytet skończył z wyróżnieniem. Jest improwizatorem i kostelnym muzyką, laureatem Hołownej Nagrody na konkursie improwizacji w ramach 11. Międzynarodowego Organowego Konkursu imienia Jana Pietersona z Felnika w Gdańsku i też laureatom dalszych konkursów. Od 2017 roku wykłada to organową improwizacyjną i liturgiczny akompaniament na wydzieli kostelnej muzyki warszawskiej muzycznej uczelni. W 2022 roku obronę z wyróżnieniem doktorską rozprawę pod nagłówkiem liturgiczny akompaniament i organowa improwizacja jak seretkę artystycznego wyrazu kostelnego muzyka. I idziemy dalej, jeszcze jem wynaszła, że idziemy do Krenici i tam idziemy na wernisaż wystawy pod nagłówkiem Kadry autorstwa Roberta Cieślaka i to ta

Jaka by de była, to ta nasza hirska zemleczka, choć kameny stale nasza, bliska sercu jak maty. Ona nas kormet ohryła, ta poprytim, kole mudro gastujesz, odpłaczać się tej to dobry. To słowa Teodora Kuziaka, jak raz tomu artysty, ti wydatni osobowosty artyści, pysmenny koły, malariowy, poświęcona jest 34. Lemkiuska twórcza osin, jaku od tych 34 roku organizuje Stowarzyszenia Lemkiu i to lehko też zahadatych, to lem świadekole stritu stworczystiu Teodora Kuziaka, to znaczy, że to jest znany Bortnianin, hordy Bortnianin był i jak raz pierwszy dzień lemkiuskiej twórczej oseny bude prochodyty bortnym w rodynnym seli toho twórci w selski świetleci. Także to zapisujte koneczni sobie tisz i hodynu bortnym początek o godzinie 17. Tam zaprezentują cię twórci słowa z polszczy i z osłacji, a w muzyczni czasty wystupit ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marilową. A w drugi dzień imprezy przenosimy się jak tradycyjnie do ruskiej bursy. W bursi w niedzielu początek o godzinie 16. I tu po prezentacji artystów słowa wystąpi Narodna Kapela Roberta Harczara. Także to zryżny czułany program, kiedy idę o to te dwa dny. Budte i w jeden, i w drugi dzień ich bortnym, ich bursi i jeszcze dodam, że budę wkazanych też parunacet obraził Teodora Kuziaka w bortnym. Czy nam się to powiedzie w bursi, to jeszcze te znamy, ale na pewno w bortnym budę te widzite twórczysty Kuziaka. Nie może was braknuty, szczero serdeczni w imieniu organizatorium zapraszam. Sobota, niedziela, bortne, godzina 17 w sobotu, bursa w niedzielu, godzina 16. 34. Lemkiuska twórcza osin poświęcona sotni rocznicy narodzenia pisatela i malaria Teodora Kuziaka.

Dwie marki, dwa materiały i wiecie, jak 180 roku historii remesła, korosno i kanamiczne zakłady Bolesławec pouczyli siły i stworzyli kolekcję, w której korośniańskie szkło, czyli znaczy aż to, co mamy na wytiahnienia ruky, stricza się z charakterystyczną keramiką z Nyżniego Śleska. Znaczy się też to, co mamy. Właściwie nawet jachnienia ruky i kto nie ma albo nie zna keramikę, charakterystycznej keramiki w kropoczka, a teper już jest ciła masa inczych wzorów. Pierwsze elementy projektu są jak raz prezentowane na międzynarodowej publiki w czas Moisson Objet w Paryżu. Takoj striczy, dwóch tak rozpoznawalnych tradycji remesła w Polsce, no iście nie było, Korosno i Bolesławec, zaczęli spilny projekt, który punktem wychodu stało się to, żeby zostały te dwa materiały silno związane z historią wzornictwa w Polsce, szkło i keramika. Markę na razie tak po kuściogłem odkrywają karty z opublikowanych materiałów. Możemy przybyłaty wnioskowaty, że kolekcja jest podumana jak połczynia szkła Korosno z keramiką Bolesławec w przedmiotach, które możemy postawić na styl i ich osnujemy prosto. Producenty zapowiadają prezentację pomały, czerchowych elementów projektu. Może to będzie też to, co będzie nam przykraszało chyżu czy z tyłu, ale na pewno widno z tego, że to już odkryli, że jest pohar. Współpraca tych dwóch zakładów to przede wszystkim została linia dwóch odmiennych materiałowych tradycji. Z jednej strony jest transparentnist i lechkist szkła, a z drugiej to ta charakterystyczna dekoracyjna keramika wykonana, zdoblena uczni. Ale zamiast lmsichaty do archiwalnych motywów, marki próbują zrobić spilny język współczesnego gracia na stylu. Jednym z pierwszych przystanków tego projektu jest Paryż. Tam roboty Bolesławca i Krosna prezentowane są w ramkach pokazów, jak kinczać się już prochodzić w Paryżu od 10 do 14 września. Na tej prezentacji w Paryżu prysutnych jest blisko 1700 marok z 49 derżaw, a organizatory pozycjonują to do podziwu na styku współczesnego wzornictwa, innowacji i biznesu. Obieg projektu Krosno i Bolesławec, Polska Huta, wskazuje w Paryżu też nową kolekcję sommelierskich pochariów i generację kryształowego szkła bez ocelowego. To dzisiaj stoniesienkimi ścinkami, jakie formułane mechanicznie i odporne na wysokie temperatury. Za współpracą prezentowaną w Paryżu stoją marki, jakie historii rozwijały się w dwóch ważnych osередках remesła. Krosno produkuje szkło od 1923 roku. Firma Furt zachowuje ruczną produkcję, ale rozwija też i mechaniczne formułania i nowe technologie. Na ten moment jej produkty trafiają na wece jak 80 ręki. Za keramiczne zakłady Bolesławec dziejut od 1946 roku. Tego roku praznują 80 licia. Firma określa się jak najstarszy powojenny producent bolesławieckiej keramiki, jeden z największych producentów ruczni formułanej, ruczni zdoblenej keramiki na stylu. Jednym z jej
tych charakternych znaków powstaje tradycyjna technika stemplowania. I jak raz też za to został linia obok marok maje znaczenia, które wychodzą poza czerwową produktową premieru, to stricza dwóch różnych hołuzy polskiego remesła, jak peres desiadlicia budowali swój wzierniczy język, dnes hladają też miścia dla miścia w współczesnym segmencie designu interioru, czyli przykraszenia toho, co mamy w Seredyni chyży. Współpraca z Bolesławcią pojawiła się w osobliwym ciekawym momencie dla Korosna, bo firma odkryto komunikuje zmianę sposobów, w jaki chce funkcjonować na rynku. Przez dekady, dziesięciolecia, znaczący czas produkcji Korosna trafiała za granicę też pod innymi markami. Teraz Korosno chce mocniejsze budować rozpoznawalność swojej nazwy w Polsce i za granicą. I rozwijać też sprzedaż hurtową ofertę dla gastronomicy, taką jak dla każdej gazdiłki, dla każdej herzy, a paryskie torchy to forma, sposób na striczu skupciamy z wielu zagranicznych rynków. No i w tym kontekście kolekcja z Bolesławcią ma też biznesowy wymiar. A dla zakładów keramicznych Bolesławiec projekt z Korosną to za czerwowej premier otwierania się tradycyjnego wzjernictwa na nowe konteksty. W 2023 roku Bolesławiec stworzył limitowaną kolekcję z reserved, obnymającą i keramiku, i wyposażenia chyży, i obleczenia inspirowane maryńczyma charakternymi dla Bolesławcia motywami. A tego roku Bolesławiec współpracuje z Coca-Colą przy limitowaniu serii keramiki, w której klasyczne wzjernictwo Bolesławcia jest zostawione z identyfikacją, tą graficzną identyfikacją globalnej marki napytki. Wygląda to intrygująco. Coca-Cola na mysoczyć na tanierykach i na horniatkach w połączeniu z tym bolesławieckim wzorem. Kiedy chcecie, to paraszluwam to te znymki do obserania. Czerwony wzór, nie granatowy, z Coca-Colą. A z Korosną, ze szkłą, Bolesławiec zostaje wierny swemu tomu charakternemu, też kolorowy, takomu głębokomu, syniomu

Zwidania, kilku maty doma knyżok, a druga zwidania, kilku maty doma knyżok podpisanych autorom tej knyżki. Jedna pani w Polsce, czy to na przykład pod Łodzią, ma tych knyżok z autorskim podpisem, właściwie to jak większość z nas ma je w zahali knyżok doma. Żytelka spod Łodzi pobyła rekord Guinnessa. Największa na świecie kolekcja knyżok z autografami pismennikiem należy do Violety Sadowskiej. To autorka bloga Subiektywnie o knyżkach i zgromadziła ona kolekcję 2652 takich knyżok. Zalublenia do knyżok i konsekwencja w realizowaniu mry przynesły pani Violeti wyjątkowy uśpich. Jak sama opowiada, już na początku osnownej szkoły płynnie czytała, a kiedy poznała literaturę science fiction, jaką w bogatej kolekcji mał jej ujko, czysto propała jej kreatywnie z imaginacja domagała się łece i łece, za to w późniejszym etapie zaczytuła się w młodzieżni literatury i w ten sposób czytania stało się obowiązkowym elementem sztodennosty. Jest Violeta Sadowska autorką bloga Subiektywnie o knyżkach i promotorką czytelnictwa, a też prekursorką profesji, jak sama określa, to tu bycia promotorką czytelnictwa, jako skorsze nie było. Choć prosin wszystkie bibliotekary to promotory czytelnictwa. W 2011 roku osnowała swojego bloga i tam promuje knyżki. Violeta Sadowska pochodzi z Zofiówki w gminie Tuszyn i została wpisana do knygi rekordu Guinnessa za największą kolekcję knyżok z autografami pismenniki i cię to tu kolekcję zabrała w 15 roku, a pierwszą knyżką zdobytą z autografem była knyżka jeszcze jak chodziła do osnownej szkoły, knyżka Noelka autorstwa Małgorzaty Musiarowicz, to jest knyżka jaka jest czastiu sławnej, słynnej jeżycjady. To cykl knyżek dla młodzieży autorstwa Małgorzaty Musiarowicz. Jak opowiada właścicielka tej kolekcji, światowy rekord Guinnessa był jej mrią od wielu roku. I też przystanką do jego pobycia było ustanowienia w 2023 roku rekordu Polski w tej samej kategorii. Od tamtego czasu postępno intensywnie zbierała czerwone knyżki z autografami i rychtowała się do ciły procedury, bo żeby być wpisanym w knygu rekordu Guinnessa, to jest ciła procedura, trzeba dokazać odpowiedni materiał, musi być przesłane świadkowe. No, nie jest to takie że jednego dnia się zgłaszamy i drugiego dnia mamy wpis. Cały czas powiększać swoją autografową kolekcję i czarowym wyklikom jest to, żeby zebrać 3000 knyżek z autografami. Okrem tego mryje o tym, żeby zdobyć knyżkę Stephena Kinga z autografem i to jest na razie też to jeden z większych wyklików. No, gratulujemy. A jeszcze no, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, że to te wszystkie knyżki nie są przeczytane, bo na pewno są. No to wyobrażacie sobie? Wow.

0: Wszyscy!
1: Czy to już czas na filmy? To już czas na filmy w naszym programie. Idziemy do kina. Serial toho weekendowych premier jest Mary Jane, czy ma film, jaki zdobył Cezara. Ma też na swoim koncie 5 nominacji do inczych na Horit. To jest francuska produkcja François Ozona, Vipczyj. To jest nachołek tego filmu. Reżyser opowiada historię Marsolta, skromnego urzędnika, jaki ma swoją codzienną rutynę, jako inny perrywa dany smert mamy. Do czasu, kolej jednego choriaczego dnia na plaży dochody do tragicznej podii. Adaptacja Ozona, która ma premierę w hołownym konkursie festiwalu w Wenecji, to bardzo aktualna historia o hladaniu sensu w świecie, w którym to sens desy się stratył. Dialogy, krasne czarno-białe znymki, to takie oddania też poszane dla klasycznego kina, to też buduje wyjątkową atmosferę filmu. Vipczyj to jest nowa ekranizacja jednej z najwydatniejszych francuskich powieści 20. stulecia Alberta Camus, która była opublikowana w 1942 roku. Inną propozycją, na jaką możecie się wybrać i to schodzić świtowa z polską premierą, to horror. Czesko-francusko-niemiecko-amerykański horror Resident Evil. Mamy Briana, jaki robi jak medyczny kurier i perewozy organy. Mery szpitalamy na potrzeby transplantacji. Jednego wieczora zimą dostaje robotu, musi perewesty pojemnik do szpitala w Raccoon City w Colorado. Ich adprezahory jest to ciężkie i w pewnym momencie się rozpraszać i potruczać żenu. Kole próbuje przywesty jej do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe istoty. I od tego weekendu też w kinach możecie widzieć Wznowienia. Film z 1958 roku Windom na szafot. Ani się staram to operowesty. To francuska produkcja. Mamy Julien. To jest bywszy komandos, jaki próbuje wydostać się z windy, która przez awarię jest unieruchomlona. To idealne zdawałoby się usłowia, które wyniknęły, żeby pozbyć się męża lub tylko próby ratowania sytuacji pignaty przez żenę postępowo zbliżają dolu obojich do tragicznego zakończenia. Utrzymana w klimacie kina noir, historia o lubowy i zbrodny wkazała się wielkim uśpiewem na świecie i też stała się taką lastiłką nadchodziącej nowej fali, nowej wołny w kinie. I jeszcze śpiwanoczka i pak się popraszczamy.

Moi drodzy, dziękuję za dnes. Zapraszam za ran. Przyjemnego poniedziałka. Byśmy dwoje Natalia Małecka na Nowak. Patrzysz na chody na Radio LMFM. I na koniec wreszcie. Może wreszcie koniec, albo dasz to w to deseń.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Patrzcie na Chodyna, prosto pro życia w LMFM.

Jest poniedziałek, 14 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W seli Ladomyrów z Nyńskiego okresu w sobotę 12 вересня septembra tego roku zeszli się przedstawiciele Madziarów i Rusyniów, żeby oddać cześć Antonijowi Hodynkowi. W tot ten z inicjatywą Akademicznej Rady Madziarów na Słowacji w współpracy z Selskim Uriadom w Ladomyrowi była na budynku uriadu odkryta pamiętna tablica tomu wyznacznemu rodakowi, kiedyże tot rik w lipcu i juleju przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tablica jest trójjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. W świątecznej podii wzięli uczest mnogo wyznaczno przedstawników oboch narodów. Za Rusyniu byli prisutno delegacji ze Słowacji i Madziar. Gości przyszli tak samo z Podkarpacia. Świąteczna laudacja przed odkryciem tablicy była przeczytana w rusyńskim i madziarskim języku. Uczestno mogli się z niej doznać o żywocie i twórczości tego wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwista, folklorysta, pedagoga, który stał rektorem Uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered członem korespondentom, a późniejsze riadnym członom Madziarskiej Akademii Nauk. Podczas II światowej wojny miał i posadu czesnego predseda Podkarpackiego Obszerstwa Nauk. Uczestno mogli też poczuć, że Antoni Hodynka był pierwszym kwalifikowanym wczenem, który zanimał się historią Rusyniu. Łece na to temu przeczytaty w dopisie na naszym portali. W minułym tożny Rada Miasta Gorlici wernuła do temu zachodniej obwodnicy miasta. Zastupcia burgomajstra przedstawił radnom informacji ze stryczy z zariadom wojewódzkich dorych i projektantami. Jeszcze w lipcu i juleju odbyła się strycza dokajucza wielowariantowej koncepcji projektu zachodniej obwodnicy Gorlic. Brali w niej uczest projektanto i przedstawnika samouriadiu miasta Gorlici i gminy Sankowa. Pesi dotykali przed ośrodkiem wypracowania możliwych modeli trasy zachodniej obwodnicy. Jedną z cieniów jest najty rozwiązania, które spryczoniłoby jak najmniejszej sproty użytelniów. Zariad wojewódzkich dorych wyznaczył projektantom czas na opracowanie bardzo detalnych wariantów. Dla samouriadu sprawa ma wielkie znaczenie z ogledu na codzienne komunikacyjne problemy i potrzebę uwiedzenia części ruchu poza centrum miasta. W najbliższą sobotę 19 вересня septembra w seli Wysokie w gminie Rudna odbudzie się czwarte lemkiewskie śpiewanie. Podia zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli przejdut w świątecznym korowodzi. Wosnuplet, lemkiewski ansambl pieśni tańcia koczera, lemczata, lemkiewski folklorny ansambl Rostoka, zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sasanka, orkiestra Świętego Mikołaja, koniary i demaj. W ramach dodatkowego programu zrochtowano prostor sztuko, warsztato i zonu dla dzieci. Przypominamy, że już najbliższy weekend 19-20 вересня septembra prochodziła będzie 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Tegoroczna edycja poświęcona będzie pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podii odbyła się w Portnom, rydnom seli malaria, bajkaria i suspilnego dijacza. Początek tej części o 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień strytymy się tradycyjno w korliciach w ruskiej bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do części zaproszeni są twórcy słowa z Polszczy i Słowacji. W artystycznej części zaprezentują się ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też Narodna Kapela Roberta Harczara. Głównym organizatorem podii jest Stowarzyszenie Lemkiew, współorganizatorem Stowarzyszenia Ruska

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

pasem wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary t

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 7. 14 lutego 1947 roku. Regetio Nyżni powit gorlici. Ja Isztwan Iwan z Regetioła Nyżniego proszę pomistyty w waszej gazeti moich paru słów podjaky Lemkowskomu Relifowemu Komitetu, wsim členam i żartwowatelam w pierwszej mierze gromadzianinu Simeonu Halkowiczu i wsim wam, naszym braciom w Ameryki, za pomoc, jaką ja dostał od was przez gromadzianina Felenczaka Sztefana w sali Bortnum. A protom szlu wsim wam pożelania szczęśliwego nowego 1947 roku. Prasne grożdestwa Chrystowego zaszł ja w seło Bortne do gromadzianina Felenczaka Sztefana uznaty o smerty mojego syna Semana Isztwana, który był zabrany prymusowo na robotów w Germaniu. Niemiłosierne szwaby zawezli go w koncentracyjny tabor w Oświęcimi. Ta on przeżywał ciężkie dny z najbliższym sąsiadem i swoim ruskim bratem, gromadzianinem Felenczakom z Bortnego w 1943 roku. Potem ich rozdzielili, to gromadzianin Felenczak wernął się szczęśliwo do domu, a mój syn Seman do tego dnia nie wernął się. Propał bez wisty. Przed światem otrzymał gromadzianin Felenczak paczku od gromadzianina Halkowicza z odeżą i obucią, i z czego ja otrzymał podarok dla swoich wnuków i dla biednych drugich ludzi, nachodziących się w naszą celi, to jest Korin Maryja i Michał Isztwan. Ale one dostali lem z obuwy, bo odeży brakło. Proszę naszych bratów Lemków i wszystkich ruskich, nachodziących się w Ameryce, nie zabywaty o nużdającą się lemkowską narodzi w starym kraju. Szlu serdeczne pozdrowienia swemu bratu Semanu, tak samo sestra Miewi, Maryi i Anni, od których nie mają żadnego adresu, i szlu ojcowski pociłunok swemu synu

Jak ho zabiód, to zabiód na hrany ci, a jak nit, to prydeheł, ale nie ma jeny chyrzy, nyny czoho, to pide do piłniczno i do wójta, obyjmy za nohy i prosyć za świadczenia. Jak dostanę za świadczenia, to chody na zarobogi żyje i się mu necne, a w Rosyi powidajut, się im cło, bo się im isty chotiło. Heł przyszli z Rosyi od Helenczaka z Hir Trioch, od Kocuriu Petra dwo chłopił i Antek Ćłak z ciłom rodyną i wece jeszcze. To my tak zdurili teraz jak barany, bo my nie wieryli, żeby w Rosyi tak było, jak one popowiadają. U nas w Polsce jeszcze można żyty, ale żeby nie był lemkom. A Kościół Boguski, to Tnewsejewski, szto wrzakił, pisze do nas, że się pomylił, że pierwszy on tam był i z austryjskiego wojska to było dobry. Ale ja to mój tak duże nie wierzył, żeby tam tak było, jak gadają. A jeszcze lipsze nie dumaty, bo i tak się nie dodumasz. Drogi przyjacielu, ja dostał od was pakunok, za który wam dziękuję, duże krasno i serdeczno. A dla popa były szkarpetki. No, popa już nie je, bo desy wtiuk. Choć ile ho zabity, jak se bandyty, to się skrył. Ale na nasze świata maje pryty. I duże wam dziękuję, żeście mnie tak obdarowali, bo je mał jedny boganczy, to i to ty mi zabrali. Przyszli w nocy z Lisa i choworyli, że one będą riuci, ale cy to akurat tak, to nie możesz znaty, bo heł teraz kto nebud krade, a powiadają, że do bandu riuciu należy. I tak nam teraz heł jest. Wszystkie się nam opiekują. I to chowory, że dobrych oczy, i to, że dobrych oczy, ale wziaty każdy wozmy, a daty nie jech to. Podatki heł teraz wielkie i jeszcze jeden nie wypłatysz, a dwa przychodzą. A osób jeszcze nie przyszło z Czech. Ma tam dobry zarobok, to może dasz to zarobyt, żeby na jar posijaty i posadyty. Klimkiłka, powiedz gorleci. Jest to duże, że to pesaty, ale nie możesz, bo teraz i swojej tiny trzeba bojaty się. Pesze krajan z Klimkiłkę do Iwana Halczaka w Akron pod datą 10 sierpnia 1947 roku. Za staru bidu pod niemiecką okupacją opisuje obszerno, no za teperiszną bidu pisze mało i ostrożno, bo jak sam mówił, teraz i swojej tiny trzeba bojaty się. Jak przyszli Niemci, to z początku się wydiło, że będzie bardzo dobry. No przyszli pierwszy raz do nas zabierać radyja. Na drugi rok zabierali już kontyngent. Zerzno, chudobu i wsiończe. Potem zabrali i korowy, leszyli tam pojedni. Zarizaty nie wolno było ani kuru, bo jakby zarizał dasz to, a dowidali się, to zastrzelił gazdu. I bohato ludzi za to postrzelali. Ludzie nie mogli niczego masnego zjeść. To powysychali, pożołkli, że teper i zdrowia nie mają. W ostatnim roku zabrali nas wszystkich do Brunar, okopy braty. Powidali, że lem na dwa dny, a potem trzeba było wse chodyty. Ja się widuła u Niemcia w okopach, dokle budeme tak robyty. To mi powił, że jak Iwan przyjdzie zautra, to się zautra skinczyt, a jak za rik, to za rik. Tak my chodyli od lipcia aż do Bohojowinia. Lito i osin było bajka, bo my chodyli bosy i w koszelach. A przyszła zima, to była wielka bida. Nie było to buty, a nie odity. I każdy den chodyli poseli i male ludzie i strilali. Hierniakowy Hrycowy zastrzelili diłku, jak i szła na pole. Moju żenu, Mykulakowu i popowyczołów na tołu wzięli na seło, że będą strzelaty, że synowy i mużowy nie piszli do roboty, a one ostali się doma na jeden den w niedzielu łataty czerewiki drewniane. Wielki strach był, jak ich postawili do strzelania, ale cofnuli przykaz. Na nasz nowy rik nasze ludy nie piszle do roboty, aż na drugi den przyszli do Jaszkowy. Iszczy nie rozwydnyło się, a tam jeden gospodar każe. Nie chodźte, iszczy się zatrzymajte chłopci, bo szto se się robyt? Sam inspektor litał w nocy za furmankami po Jaszkowi. I ludy dawali pozier, szto się robyt, a na wieczór przyszli wsi do domu. A kotry piszle do roboty, to ich hnale aż za Limanołu i duże ich pohynuło. Dowidujesz się o rodyni. To chudaki wyjechali do SSSR. Popowicz Andrzej jeszcze mele jak witrak, ale sam duże nie wartat. Karpiak Michał także wyjechał jeszcze w 1939 srokowym roku. Chowański Iwan pomer, małecki wasel doma. Uczytelka stupnycka Olha pomerła toho misiacia. Leżała już kilka roków, z kolei jej chowali. Szto do hołosu, to my toj dumkę jak piszesz. Piszesz mi o traktorii, to ja nie dumam o nim. To jakby ty nie robiło trudności, to albo motor do mołoczenia, albo konia, albo mołotynku, bo ja nie mam niczego. Wsio zrobiła ale Polakę, jak nas wyhaniali. Pisze, że poczekasz z wysyłką, żeby mi lisowy nie zabrali, to one z nariadzia nie zabierają. Jak możesz, to przyszlij mi kalendar.

bo nie znamy ani kole nasze świato. Synowe byle na wojni dwóch. Oba powernule zdrowy, ale bosy i obderty. W nas nie można niejako organizacji robyty. Piszesz opakunki, to jak dobry zapakowano, to przychodzać ciły, ale trzeba do Micha, bo i dwóch zaszyty. A czerwiki to dobry zrobyty dwa pakunki i rozparłaty czerwiki tak, żeby nie male w jedną pakunku pary. Dziękuję ty, towarzyszu, że odczuwasz naszą nosztu. Ja znam, że tam nie jeden powiest, a było ich, a ty do Rosyi. No ja by na starist i o moją zdorowlu nie chodził nigdy za swojego śmicia i ty. Bo się dost poczuł, że niczołowik natok, namers i nachołodował. Tylko mi żal, że mam w Ameryki bohato rodyny, a nikt nie napisze listu. W naszych stronach lito było duże suche i osiń także. Zarna misiaciamy wysochły, sina nie było kto kosyty. Zima sucha ma ośnichu, ale wielkie morozy. Wody po studniach neje, trzeba na riku chodyty po wodu. A nejesz to tepła odita na obuty, a na rici mało wody, tylko miściamy. Andrzejczynowa Liłka była uczytelką, to wyjechała do Rosji, a trzech synił doma. Najmłodszy chodzi w Gorliciach do szkoły, ale bahato kosztuje, do 1000 złotych i to bez idła. Hełde kotry ludesia bardzo zapomogli z Ameryki odity i obuty, a de kotry i rodynu mają, to ani list do nich nie napiszą z Ameryki. I jest to duże szto pisaty, ale nie możesz, bo teper i swojej tiny trzeba bojaty się. Czasami czytam waszą gazetę Lemko, jak dostanę na selii.

Prelat tygodnia portalu LemFM. Muzeum Andy Warhola jest nowa odkrytej. Autor wisty Petro Medwid. Muzej modernnego umenia Andy Warhola jest nowa odkrytej pro nawszczywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, kraj, który jest rejestratelem muzea, do niego i z własnych finansów, żupnych eurofondów, jak i z podpory od dzierżawy, inwestował majże 16 milionów euro. Pierwszych nawszczywników Warholiu muzej przywitał 4 septembra 2026 roku. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między innymi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Raszy, przedstawicieli dyplomatycznego korpusu, dyrżawy, samosprawy, kulturnych i fachowych instytucji i dalsze gości z Słowakii i zagranicza, Francji, Polski, Chorwacji, Czeskiej Republiki czy Ukrainy. Uczest wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem światocznego odkrycia. Dweri do świtowego umenia. Cytowania. Tą rekonstrukcją zmy odkryli dweri do świta świtowego umenia. Po rokach składnej roboty zmy ożywili unikatny prostor, który sochraniat didowysnu jednej z ikon modernego umenia Andy Warhola, powił predseda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. W Medziborciach się nam podarło perepoity jego świtowy umelecku zapowied i z miścią, i z kotroho pochodyli jego rodynny korinia, i z rusyńską identytą, a jednoczasno i z modernym designem, a technologiami. Rezultatem jest prawdy ekskluzywny muzej, który maje ponuknuty zażytok i nowy sposób, jak umenia Warhola z prenematy. Prodążał dalsze Żupan Majerski. Chcemy, żeby muzej był żywym miścią stryczania, dialogu i kultury, które bude przyrodno przyjechać na wszczywniki i Słowakii i zagranicza. Dziękuję wszystkim, którzy się pod tą nową historię muzeja podpisali. To sława Andy Warhola. Cytuania. Muzej, który odkrył swoje brany wszystkim ludziom, nie i Słowakii, ale i ze świta, je osławą Andy Warhola. Powił na odkryciu prezydent Peter Pellegrini. Je osławił jego umenia, jego historii i historii uspisznych ludzi i Słowakii, które w składnych czasach minąwszych opustyli naszą krainę, przekroczyli okean i za nim dosiahli niemałe uśpichy. Jem bezmierno szczęsny, że dnes widzimy muzej w pełni krasoty. Małem cześć prekrasną ekspozycję porównaty, jak wyzerała skorisze i jak wyzerat dnes. I to do sprawdy muzej 21. stolicia nie regionalnej, nie narodnej, ale międzynarodnej jakosty, prodążował prezydent. Zamiar kompleksnej rekonstrukcji wyniknął jeszcze w 2019 roku. Na przyprawie projektu robili fachowci z muzeja i fakulty umeń Technicznej Uniwersytety w Koszyciach. Roboty na rekonstrukcji poczęły w roku 2023. Była to jak raz tołdyżnia władza Petra Pellegrini, która schwaliła finansy na rekonstrukcję muzea po tym, jak w Medzielabirciach mała wyjazdowe zasiadania. W Seredyni świta Warhola. Podczas rekonstrukcji przeszła modernizacją praktyczną ciła budowa. Przybył i nowy sztok, ekspozyczny i oświetlony prostory, ateliery, oddychowe zony czy bistro. Rozszerzyły się i galeryjne, a depozytarne prostory. Wyraźną zmianą przeszła i wąkaśnia podoba muzeja. Najwyraźniejszą specyfiką stała ocelowa konstrukcja i z wagą około 250 ton, która fundamentalno zmieniła pierwotną podobę budowy na architektoniczną dominantę, informował PSK. Muzej ma teper i wegetaczną strichu i z amfiteatrom, który ma kapacitu przybliżno 100 ludzi, wynaulena jej płaszcza przed muzeum. Interier jest nadizajnowany jak czast nowej muzejnej koncepcji. Jego nowa podoba kapczat takiej wece multimedialno-interaktywnych elementów. Cytuania. I z wielczesną hordością i polechrzynią morzu powisty dokazaliśmy to i dziło się podaryło. Promenę osobno to spełnieny son. Soni za to, bo zmy tradyczny format galerii wyczerjale za interaktywny dialog. Na wszczywnych się takim sposobem najdę dosłowno w seredyni warholowego świta, gdzie świtło, zwłok i moderne technologii tworiat kompleksny zmysłowy zażytok, powił dyrektor muzeja Martin Cubiak. Cytuania. Naszym cilom było zburiaty budziake bariery i umożnity zażyty ikoniczne twory Andy Warhola na własnej skori i za zauczynią wszystkich zmysłów. Nawszczywnicy już pop art nie budu dlem pasywno śledowaty, ale staną priamą częścią wystały i to sprawdy unikatne diwo, dopełnił. Julia i Andrzej teper smotriat z hory. Jadrom nowej ekspozycji zostawa wielki zbiorkowy fond oryginalnych twori Warhola i dokumentacja związana z jego żywotą, twórczością i rodyną, która pochodziła z niedalekoho od Medzielabora cała Mykowa.
odczytania. Хочу подякувати всім, котрі допомогли тому, що той концепт справді зреалізувався. Без фінансової підпори ПСК і держави, без відваги іти на щось таке і довести той проєкт до успішного кінця, би подобні ідеї зістали лем думками, повів Дональд Ворхола. В імені цілої родини дякую окремо Михайлові Бичкові і директорові Мартинові Цубякові за те, що барса запалено видалися на тоту пут. І в році 1991 ословили мого няня Джона Вархоу і його откази зреалізували. Я певний, що Енді, Стрикове і прародичі Юлія і Андрій тепер смотрять згори і суд на то барс горди. Тото діло є футуристичне, є справді перфектне, продовжував синовець Енді Вархола. Нова концепція музея єдночасно представлює ширший контекст попарту і сучасного умення. Працює так само із творчостю визначених авторів, між котрима суд Кейт Харінг, Рой Ліхтенштейн, Жан-Мішель Баскіат, Роберт Індіана, Банксі, Бамбі, Попі та Стів Кауфман. Лем FM з концесією на дальших 10 років. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. Явилося рішення Державної ради радіофонії і телевізії, котре має особливе значення для лемківської спільноти в Польщі. Державна рада радіофонії і телевізії продовжила на чергових 10 років концесію для радіового програму «Лем FM», котрого видавчом є Товаришення Руська Бурса в Горлицях. To ważna informacja dla wszystkich słuchaczy, jakie na sztoden nasłuchują nasz program, w którym po naszemu besidujemy o rozmaitych riczach. Rieszenia Dżawnej Rady Radiofonii i Telewizji oznacza, że LEM FM będzie mogło formalnie prodążać swoją działalność następnych 10 roków. Prodążenie koncesji jest potwierdzeniem stabilnej pozycji radia na medialnym rynku i uznaniem dla jego doteperiśnej działalności. Dla wielu słuchaczy radio stało się czymś więcej jak dżerewom informacji i muzyki. To prostir, w którym możesz poczuć rydny język, poznać aktualności, które tykają wspólnoty rozsijanej po ciłej Polszczy, a też utrzymywać osobliwą relację ze swoją spadkowiną. W czasach, kiedy medii nacjonalnych i etnicznych mężczyzn musiał borot się o to, żeby byty wydymy, każda gwarancja dalszego funkcjonowania ma wielkie znaczenie. LEM FM od roku promuje lemkiewską kulturę, prezentuje twórczość artystów związanych z regionem, передаje relacje i spodzie organizowanych w środowisku. Zawdiaki działalności radia hołos naszej wspólnoty dochody dnelem do mieszkańców Lemkowynycy Nyżniego Szleska, gdzie nachodzia cia wysyłaczy, ale też do Lemkiew po ciwi Polszczy i po świti, internetowym sygnałom. Informację o prodążeniu koncesji Dżawna Rada Radiofonii i Telewizji podała po swoim zasiadaniu 2 września 2023 roku. Serd różnych riszyń Rady naszła się jak raz zgoda dla radiowego programu LEM FM wedenego ruską bursą. Fakt tot je hosenny dla ciłoj rusyńskiej wspólnoty, tyż za to, że LEM FM ma transgraniczny charakter. Oznacza to, że dalej będziemy mieć swoje medium, które dba do język, tradycji i dostamennictw wszystkich Rusyniów. Swoje miejsce w ramiłci mają dnelem Lemkę z Polszczy, ale Rusyny ze Słowacji, czy rusyńskie aktywisty i twórczy z Ukrainy. To ta poślednia prysutnictw jest osobliwo ważna w kontekście tego, że Rusyny z Podkarpatia nie doczekali się uznania w swojej dżawi. Завдяки LEM FM можуть оповідати о своїй історії, культурі, язику, сучасній достоменності і актуальних справах, дотираючи до широкої групи слухачів. В той спосіб радіо повнить виняткову ролу не лише інформаційного медіум, але тіж сучасної платформи для цілого русинського середовиська, розділеного границями держав. Pomaga utrzymywać wzajemne relacje i zostaje tym miejscem, które w praktyce buduje ponaddzierżawną wspólnotę Rusyniu i daje jej swój niezależny hołos. Kiedy serd was, słuchaczy i czytaczy LEM FM, nachodzą się osoby, które chcieli by zaczęty diaty w żurnalistycznej roboty, to serdecznie zapraszamy. Można westy muzyczny program, robić autorską tematyczną peredaczu, czy besidować z ludźmi, albo jeszcze dasz to incze. Żdemy na was. Ochoczych prosimy o kontakt radio@lem.fm. Понеділок, 7 вересня, септембра 2026 року. Лемківський на списку нематеріальної культурової спадковини. Емоції їх пали, а тепер ось то іде з тим вписом. Автор вісти – Клаудія Новак.
O wpisie lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Dematerialny i Kulturowy Spadkołyny zmy już dajaki czas temu informuali. Światoczno tot fakt był ohołoszeny podczas 46. lemkiwskiej łatry na Czurzynich Michałowi. Sama widomist nie jest adże nowa, owarta jednak przyzryty się tomu, co stoi za oficyjnym komunikatom. Jak wyglądała droga do wpisu, kilko pracy wymagało przygotowania wniosku. Czom język może być uznany za element niematerialnego kulturowego lidyctwa i przede wszystkim, co taki wpis oznacza w praktyce, ta jakie możliwości może stworzyć w buduczności. Żeby odpowiedzieć na to też widania, zwernułam się do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania wniosku i wedzenia całego procesu. O jego następnych etapach opowiedzieli profesor Olena Duć-Pfeiffer ta Kamil i Dominika Federygy. Od idei do zgłoszenia. Historia wpisu lemkiwskiego języka na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny zaczęła się jeszcze w 2023 roku. A w marcu tego roku Stowarzyszenia Lemkiw ta Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach otrzymali zaproszenia od Sojuzu Pidhalan w Polsce do uczestnictwa w dyskusji na temat wpisania hirskiej kultury na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny. Jak wspomina profesor Duć-Pfeiffer, podczas striczy w Ludźmierzu skoro jawiła się potrzeba okremowego podchodu do lemkiwskiego dziedzictwa. Lemkiwska kultura, choć wyrasta z hirskiego i karpackiego prostoru, to jej osnową jest okrema etniczna i językowa tradycja. Proto riszeno, że to bude przygotowlone okreme zgłoszenia poświęcone lem spadkowynie lemkiw i że to budą dwie steżki. Wpis lemkiwskiego języka i wpis lemkiwskiej kultury. Dalszym etapem były sospilne konsultacje. Informacje o nich naprawleno do lemkiwskich organizacji, a też do gmin, na terenie których, zgodnie z rezultatami Nacjonalnego Powszechnego Spisowania z 2021 roku, żyteli deklarowali lemkiwsko-nacjonalnist albo osnowania lemkiwskiego w domaśnich kontaktach. Konsultacje odbyły się 7 czerwca 2023 roku w Lignicy i 1 lipca w Gorliciach. Przy striczach przedstawiono propozycje wpisu języka i kultury, a pak prowadzone były głosowania. W obu miściach profesor Duć-Pfeiffer była wybrana na przedstawniczku depozytariów, znaczy osób i wspólnot, jakie zberihają, praktykują i передają swoje dziedzictwo następnym pokoleniom. Był to początek formalnej drogi, która trwała ponad 3 roky. To nie było lem wypełnienia formularia. W lipcu i luju 2025 roku profesor Duć-Pfeiffer zwernuła się do Kamila i Dominiki Federygił z prośbą skończyć i skoordynować pracę nad wnioską. Z początku dumale, że będzie to dość krótka zadacza. Uporządkować istniejące materiały, dopełnić formular zgodnie z wymogami Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny i przesłać dokumentację. Mało to zaniaty paru dni, co najwyżej tydzień. W praktyce to ta część pracy trwała prawie rok. Skoro się wkazało, że nie idę o opis języka, ale o dokumentację już to wkazuje ho jak żywe kulturowe jawisko. W wniosku trzeba było określić gromadu, o którą idę w opisie, historyczny i współczesny zasiach języka, jego kondycję i sposoby funkcjonowania w współczesnym życiu. Trzeba było wkazać jego obecność między innymi w oświecie, mediach, literatury i wydawniczej działalności, muzyce, teatry, nauce, sospilnym życiu i codziennej komunikacji. Dokumentacja obejmowała też historię języka i jego standaryzacji, językoznawczą charakterystykę, informacje o osobach wyjątkowo zasłużonych dla jego rozwitku, fotografii i zgody na ich hosnowania. Ważną częścią wniosku był też piadryczny plan ochrony języka, w którym zapisano konkretne działania, terminy, przewidziane koszty i możliwe źródła finansowania. Wiele informacji trzeba było zdobyć bezpośrednio od osób i organizacji dijuczych w różnych obszarach lemkiwskiego życia i na różnych obszarach Polski. To była nielem redakcyjna praca, ale trzeba też było westy czyslenne konsultacje, prowieriaty dane, kontaktuaty się z dalszymi osobami i organizacjami i prynymaty ryszenia, które premiery z wielu zebranych najlepsze wkazują współczesne funkcjonowania języka. Jak podkreślają Kamil i Dominika Federygy, nie samo wypełnianie wniosku było najcięższe. Największym wyklikom jawiło się kierowanie całym procesom, od zmistiowej strony dokumentacji, przez kontakty i terminy, po podpisy, zgody i precyzyjny język wymagany w formalnym dokumencie. Czom i jakim sposobem lemkiwski język jest niematerialnym dziedzictwem? Podla profesor Duć-Pfeiffer na zwidania, co to znaczy niematerialne dziedzictwo, możemy odpowiedzieć, cytowania,
to, co sme spadkobrali po naszych predkach. Tradycji, zwyky, znania, sposoby, jak dasz to wykonaty, i to nie ma materialnego, predmetowego charakteru. A kiedy nie ma materialnego charakteru, nie możesz toho kupyty, prodaty, prydbaty, inaczej jak przez spadkobrania. Nematerialne dziedzictwo je proto bardz cinne, jak dasz to własne, znaczucze dla dostomennosty. Dla Lemkiu, jakim polityczne naselstwo odebrało bilszist materialnego dziedzictwa, nematerialne stało się osnową wspólnoty. Koniec cytowania. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania wniosku było dokazać, że lemkiwski język jest żywym językiem, a nie lemślidom minułosty. Dalsze je osnowany i przekazywany następnym pokoleniom funkcjonuje w rodynach, oświeti, mediach, literaturze, muzyce, teatrze, nauce i sospilnym życiu. Toczno prodążania, praktykowania i predawania było jednym z kluczowych argumentów pisom. Język wypełnia przy tym podwójną funkcję. Sam w sobie jest elementem dziedzictwa, bo jego leksyka, gramatyka, frazeologia i historia zberihają doświadczenia następnych pokoleń. Jednocześnie jest narzędziem przekazywania innych elementów kultury, rodzinnej i kolektywnej pamięci, pisań, opowieści, obrzędy, wartości, znania o przyrodzie, tradycyjnych sposobów gazdowania itd. Jak podkreślają autory wniosku, lemkiwski język jest jednocześnie dziedzictwem i narzędziem, zawdzięki któremu szersze dziedzictwo może być przekazywane. Na żal, nie mienia się to, że lemkiwski zostaje zagrożonym językiem. Jego obecność w życiu współczesnej wspólnoty nie oznacza, że jego przyszłość jest zagwarantowana. No to jak wskazać język? Przygotowanie dokumentacji do niematerialnego dziedzictwa stawiało przed autorami wniosku dużo niejasnych problemów. Jednym z nich była dokumentacja języka z pomocą wizualnych materiałów. Dominika Federyka, jaka na sztoden zanima się przede wszystkim materialnym dziedzictwem, zwarta uwagę na lechku, ale znaczuczu różnicu. Cytowania. Przy pamiętniku lechko odpowiesty na zwidania, co trzeba sfotografuaty. W przypadku języka trzeba pierwsze podumaty, jak możesz go wkazać na fotografii. Koniec kińciom język może było wydity w knyżkach, na dwojazycznych tablicach, podczas lekcji, bohosłużeń, koncertów i stricz, a też w obycznych sytuacjach codziennego komunikowania. Tot premier dobry wkazuje, czym w praktyce różni się ochrona materialnego dziedzictwa od niematerialnego. W przypadku języka nie chroni się konkretnego przedmiotu, chroni się praktyku, znania i wyt komunikacji, który istnieje tak długo, jak długo jest hosnowany, peredawany i prynymany wspólnotą za swój. Wpis jak efekt pracy ciłej gromady. Przygotowanie wniosku nie było dziełem jednej osoby ani jednej organizacji. Bezpośrednio edytorską i koordynacyjną pracę robili Kamil i Dominika Federygy, współpracujący z profesor Oleną Duć-Fajfer ta Natalią Małecką-Nowak ze Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Po stronie Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny nad następnymi wersjami dokumentacji pracowali Agata Mucha i Krzysztof Czartoryski. Informacje potrzebne do przygotowania wniosku pochodzili też od mnohych osób zaangażowanych w życie lemkiwskiej wspólnoty ta od organizacji Studiów na Hosen Języka. Wśród nich znaleźli się Maryńczyma, Stowarzyszenia Lemkiw, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, Lem FM, Lemko Tower, Radio Lemko, Fundacja Stara Doroha ta lemkiwski ansambl piśni i tańca Koczera. Uczast gromady nie była przy tym lem dobrą praktyką, stanowiła jedno z formalnych usłowi procedury. Wniosek ma wkazaty nie do robok pojednych osób czy organizacji, ale realne fungowania języka w ciwi gromadzi. Szto wpis oznacza to dla buduczności języka. Sam wpis nie rozwiązuje problemu, z którym ma mierzyć się lemkiwski język, nie kończy też procesu jego ochrony. Może jednak stanowić ważne formalne potwierdzenia jego wartości jak elementu żywego kulturowego dziedzictwa i punkt wychodu do dalszych działań. Piadryczny plan ochrony wskazuje dajakie napriamy, w których takie działania mogą się rozwijać. Należy do nich Maryńczyma edukacja, media, rozwytok cyfrowego narzędzia i tworzenia nowych form prysutności języka w kulturze i sospilnym życiu. Dla Kamila Federygy bardzo ważne jest, żeby smotrzyć na język przez domeny jego aktywności, prowirinia, gdzie jest przesutny, gdzie jego pozycja jest słabsza i w których obszarach może jej wzmocnić. Sesa perspektywa dozwala nelem picumułać do teperiśni osiągnięcia, ale też wkazać na priamy dalszej pracy. Proto wpis może traktować nie jak zakończenia, ale jak jeden z dalszych etapów dijań dla lemkiwskiego języka. I na koniec, co daje wpis na Derżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny?
Wpis Lemkiuskoho na Derżawnej Spisok Nematerialnej Kulturowej Spadkołyny nie oznacza, że język ma te nowe prawa, inczy jak to, które wynikają z ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach ta o regionalnym języku. Nie zmienia jego doteperyczniego zakonanego statusu, ani nie wywody dodatkowych praw o przyrość oświty administracyjnej czy prosto chosnowania języka. Wpis nie rysza też językoznawczych dyskusji na temu klasyfikacji lemkiuskiego języka. Nie rysza, bo nie jest instrumentem do zakonnego definiowania języków, ale ma symboliczne i instytucyjne znaczenia. Polska derżawa, wpisujący tot element na listu, hosnuje nazwę lemkiuski język i oficjalnie określa go jak nositela kulturowego dziedzictwa lemkiu. Nie jest to zakaz hosnowania innych naukowych klasyfikacji, ale bez sumniu stanowi ważny punkt odniesienia w sposobie, w jaki lemkiuski język funguje w derżawnej polityce ochrony dziedzictwa. Sereda, 9 września 2026 roku. Hamer Valentin Kosmenko de Linde, reżysera znała i publika rusyńskiego teatru Aleksandra Duchnowicza. Autor listy Petro Medwid. Jak informował teatr Aleksandra Duchnowicza, w sredu 9 septembra 2026 roku dobyło serce Valentina Kosmenko de Linde, chmeru wici 75 roku. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumowy художник i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia podpisał się i pod da kilku inscenacji teatru Aleksandra Duchnowicza w Praszowie. Jak raz teper był w procesie naśladowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która mała naplanowaną premierę na koniec oktobra. Narodził się Valentin Kosmenko de Linde 25 januara 1950 roku w Kijowskiej oblasti u tołdyszni sowieckiej Ukrainii. Teatralną reżię wystudował na Kijowskiej Nacjonalnej Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karoho. Absolwował staż w Moskowskim Teatrze na Tagancji, pak 2 roki robił reżysera w Kijowskim Ruskim Dramatycznym Teatrze imieniu Lesi Ukrainki. Naślidno był 5 roki reżyserem Kijowskiego Akademicznego Ukraińskiego Dramatycznego Teatru imieniu Iwana Franka. Jak reżyser działał i w Moskowskim Chudorzestwennym Akademicznym Teatrze. W 1990 rokach był umeleckim szefem Kijowskiego Nacjonalnego Akademicznego Młodego Teatru. W tym czasie tak samo był pedagogiem na Uniwersytecie Karpenka-Karoho, której sam był absolwentem. U 1993 roku czytał lekcje z systemu Stanisławskiego na Uniwersytecie w New Yorku. Po tym jak się przebrał żyty na Słowakiju, jak reżyser współpracował i z WC Teatrami. Piesy, które z dramatycznymi kolektywami nasztudował, może było widzite w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, Teatrze Andrzeja Bagara w Nitrii, czy na scenie Jorik przy Lalkowym Teatrze w Koszyciach. U funkcji szefa dramatycznego kolektywu był w tołdyszni Sztatnim Teatrze w Koszyciach, dnes Narodny Teatr Koszyci i w Teatrze Jonasza Zaborskiego w Praszowie. I z teatrem Aleksandra Duchnowicza nie był powiązany ilem profesjonalno, ale i prywatno. Jak raz w nim naszał swoją żywotną lubą i z którą się pobrali. Aktorku Ludmyłu Lukaczykołu, która dnes jest umelecką szefką dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Ich syn, Krystian, podążuje w śladach niania, a tak samo już współpracował jak hościujący reżyser i z praszowskim teatrem Aleksandra Duchnowicza. Na Słowakii, której grażdanom był Kosmenko de Linde od 2002 roku, tak samo zajmował się i pedagogiczną działalnością. W 2008 roku zakończył doktoranckie studia w nauczni specjalizacji Teoria i Historia Teatru i obronił dyzertaczną robotę pod nazwą Rehabilitacja Systemu Stanisławskiego. I podczas żywota na Słowakii wertał się na Ukrainę i był klikany na współpracę w różnych ukraińskich teatrach. Za swoją robotę był ocenieny na kilka nagrodami na Ukrainie, ale i w Polsce. Wieczna je pamięć. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Plenia!
1: Nie trzeba mi żeny, nie trzeba.
2: Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatru zaczęły robić w czorni, w bortnim, my chowo z łatry ładowali. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat, tak na widok, żeby nas pomyć mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, neje ciasunku i neje, nej choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

z winnicy miłości. Niedojrzałe grono wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek ruskiej doli Władimira Chylaka. Jak pamiętate, didyczka Jadwisia pryniała właśnie pod swój dach ranennego oficera. Co będzie się działo dalej, posłuchajcie. Febris vulneralis, promemrał win z owczeną miną. Bandaży poslebodyli się, rana się odnowyła. To źle. Jednako je nadzieja, że chory, jak widno, tuhi, mitny chłop, wyzdrowuje, lem do imentu wypełniaty moi rekomendacji. Każdego dnia przyjeżdżał doktor, ta za jedno chmary uczęło z niezadowolenią. 5 dni minuło, a chory wse jeszcze nie przychodził do pamięty. Za dołucho wydiło się to eskulapowy. Zaran liszyt się ostatoczni, w totu cy w totu stranu. Prekonował. Wirny prybicznik nie odchodził ani na krok od posteli swojego pana. Koli tot w horiaczci splitał, co zrywał się z posteli, win wtyszał go słowami, jak ma prysyplat się dytynu. 5 noczy zaporiad nie spał, podrymkuwał lem na kreśli na kiłko chłory był spokojniejszy. W piłśni nie zauważył wirny słucha, jak dweri otworyły się tychisio i ku posteli przystupiła tychym krokom Jadwisia. Nie widział, jak jej czorny oczeniata wsmotriowali się do blidoho lycia wrodliwego oficyra. Nie widział i toho, jak nedużny otworzył swoje mraczne oczy i wzrywszy diłku protiachnął guni ramena i rozpukliwym głosom skryczał. Maryczko! Doperwa tołdy prybicznych się obudył i nie lyszył Jadwisi tylko czasu, żeby mogła wymknuty się nepostereżeno. Zmuszona ostaty starała się oprawdaty przed słuchom swoją prejawnist. Zaczuła jem w sąsiedniej komnaty, że wasz pan bardzo niespokojny i paru raz zjojczał.
1: Paru raz? Zaczudował się prybicznik. Znaczy, to hojem zdrymnął się.
0: I ja była przekonana, że wy zasnuli, za to przyszła jem was obudyty. Pitchwatyła diłka.
1: Dziękuję wam, pannoczko, za dobre serce. Oj, bo i je zakombanowaty, takiej czesnej, dobrej panysko.
2: Słucha mał, a czyj ochotu do besidy.
0: Oprykryło się mu byty nimym za 5 dny. Spochwatyła toto i Jadwisia i ne ponachlała się odchodyty.
1: Ale i zawziaty, prodążał słucha. Ledwo zaszkarłpyła się w łazareti rana. Pidu, echowaryt, domił do matery, tam się może wyleżu. A choćbym ich mer połydat, ta ne na czużyni. Cyne tak, ochryme, świdujenia. Ja potaknu, bo znam, że najlepsze chmeraty na swoim pecu.
0: A daleko jego ridne miejsce? Świdała Jadwisia.
1: A bo ja znam. Id, taj id, chwary domene. Ja ty już poim, de z dorochy zboczyty, de się sperty. Taj zboczył do was, spersia w posteli.
0: Jak się zowe tot oficer?
1: Iwan Sołotkanycz. Był jem w necho za Foryszyca, koli był win iszczy pierwszy raz oficyrom. Żal. Dneska byłby win kiet ne majorom, ta bodaj kapitanom. Wszytky holu byli. Taż toż, bida ho naszła na chłatki dorozi.
0: Jak to? Nie rozumiju.
1: Ba, i ja, pannoczko, dneska jeszcze nie rozumił, jak się to stało. Posfarył się z jakimś kapitanom, o jakich za dziewcza, chwaria to sestru. Kiedy to była Сварня. По-нашому вичупчили би ся, порядній була б правда того, хто наверхи. А то гор'ячі люди, дораз на життя і смерть. Стріляли дося, і мій пан так щасливо пукнув до тамтого, же нон ся копортнув і веце не став.
2: А потім що?
1: Звідувала з явним зацікавленням Ядвіся.
3: Що? То што обычні по такій історії быват.
1: Мого пана здеградували на простого воячка, а я уж не був йому потрібний. Та служ...

0: a to na forpocztach. Czortna, jakim sposobem wzięła się wraża kula z zakorcza, trafiła w kolino. Taj, aus! Maryczko, zmyłuj się, nie wtikaj predo mną. W choriarści skryczał zas chory. Jadwisia usunęła się do temniejszego kuta komnaty. Ta było to zbytoczne, bo sołotkanyczne otwierał oczy. Maryczka to jego sestra, pro kotru taku bidu nasia zwalił, wyjawił Ochrym. Diucza popraszczało chłoroho z piłczujuczyma oczami. Ostał prynym lem słucha. Prawdu propowił likar, nemicz Iwana zaczęła się peresyluwaty. Po choriaczkowym poplitaniu nastąpił niespodziewano spokojny son, który pokrypił go tak, że iszczy toho samego dnia przyszedł win do pamięty. Z zaczudowaniem pozerał po komnacji. Deja, szto zo mną? Sława tobie, hospody, wtiszył się hołosno prybicznyk. Ach, to ty, Ochrym? Powicz, Deja, przypominam soj, że ichał jem domiu, do matery. Prawda, szczyri sińka, prawda, lem o tym nie znate, że raptom się wam pohirszało, oświtiste netia myly. Uż 5 dni waszych położnych zakwaterował jem was tu, wo dwori.
1: Wo dwori? Czyj to dwir?
0: Jaki soj wdow po didyczu i jej diuk. Hardoho i dobroho, diuczate. Starała się o wasze zdrowia, ta nebesidujte uż wece, pane lejtenant, bo doktor zakazał.
1: Diucza? Jaka ona?
0: Ta na toto i dalsze zwidania Ochrym uż ne odpowiadał, lem z miłostywym pizdriniom złożył palec na usta, czym dał oficerowi do zrozumienia, że besida mu wredyt. Tym sposobem sołotkanycz wtyszył się i one doucha popał w głęboki son. Schodiacze sące zaraniszniego dnia zastało Iwana już probudzenym. Kazał win otworyty wychodiacze na zachorodu wikna i łakomo wdychał pachniacze połytria. Było mu lechsze. Myślisz to poputali się jak nytky, mało pomały zaczęły zawywaty się do kłubiatka. I przypomnął sobie Iwan, że w swoich snach widział hejby przez chustu chmu obraz Maryczki. Nachylała się nad nim, wydiło się mu, że to zaprawdy była Maryczka, lem w obrazie tym była hejby kapynka czużosty. Dale przypomnął soj, że winne daleko od rydnej chyży, od kochanej matery, ta bolistna tucha zaskołęczała w nim. Ponerze znał, że w swojej neduzi nie tak skoro jawyt się doma. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Dnia holowka daj medzi plecima, treba mi doktora z czornyma oczima. Ne chociu takoho, żeby znam liczyti, len chociu takoho.

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Голдем ФМ.
1: Jest poniedziałek, 14 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Голдем ФМ prosit Олена Стефановська. W selі Ladomira u Snijskiego okresu w sobotu 12 вересня septembra tego roku zeszli się przedstawicieli Madziarów i Rusynów, żeby oddati cześć Antonijowi Hodynkowi. W tot ten z inicjatywy Akademicznej Rady Madziarów na Słowacji współpracy z selskim uriadom w Ladomirowi była na budynku uriadu odkryta pamiętna tablica tomu wyznacznemu rodakowi. Kiedyże to rok w lipcu i juleju przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tablica jest trójjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. W świątecznej podii wzięli uczest mnogo wyznaczno przedstawników obok narodów. Za Rusynią były prisutne delegacji ze Słowacji i Madziar. Gości przyszli tak samo z Podkarpacia. Świąteczna laudacja przed odkryciem tablicy była przeczytana w rusyńskim i madziarskim języku. Uczestno mogli się z niej doznać o żywocie i twórczości tego wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwista, folklorysta, pedagoga, który stał rektorem Uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był naprzód członem korespondentom, a późniejszy riadnym członem Madziarskiej Akademii Nauk. Podczas II światowej wojny miał i posadu czesnego predseda Podkarpackiego Obszerstwa Nauk. Uczestno mogli też poczuć, że Antoni Hodynka był pierwszym kwalifikowanym wczynem, który zanimał się historią Rusyniu. Łece na to temu przeczytajcie w dopisie na naszym portali. W minułym tożny Rada Miasta Gorlicy wernuła do temu zachodniej obwodnicy miasta. Zastupca burgomajstra przedstawił radnom informacji ze stryć z zariadom wojewódzkich dorych i projektantami. I jeszcze w lipcu i juleju odbyła się strycza dokajucza wielowariantowej koncepcji projektu zachodniej obwodnicy Gorlic. Brali w niej uczest projektanto i przedstawnika samouriadu miasta Gorlici, gminy Gorlici i gminy Zankowa. Pesi dotykali przede wszystkim wypracowania możliwych modeli trasy zachodniej obwodnicy. Jedną z cieniów jest najty rozwiązania, które spryczoniłoby jak najmniejszej sproty użyteliu. Zariad wojewódzkich dorych wyznaczył projektantom czas na opracowanie bardzo detalnych wariantów. Dla samouriadu sprawa ma wielkie znaczenie z ogledu na codzienne komunikacyjne problemy i potrzebu uwiedzenia części ruchu poza centrum miasta. W najbliższą sobotę 19 вересня septembra w selі Wysokie w gminie Rudna odbude się czwarte lemkiewskie śpiewania. Podia zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdut w świątecznym korowodzie. Wystuplet lemkiewski ansambl pieśni tańcia koczera, lemczata, Lemkiewski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sesanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci. Przypominamy, że już najbliższy weekend 19-20 вересня septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podii odbude się w Portnom, rytnom seli Malaria, Bajkaria i Suspilnego Dijacza. Początek tej części o 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień strytymy się tradycyjno w Gorliciach w Ruskiej Bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni są twórcy słowa z Polski i Słowacji. W artystycznej części zaprezentują się ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Głównym organizatorem podii jest Stowarzyszenie Lemkiu. Współorganizatorem Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Serdecznie prosimy.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

0: Lemkivské rádio LMFM, realizované za vďaka dotácií ministra vnútrešných správ i administrácií.
1: Noviny rádia LMFM.
2: Jest ponedziałek, 14 września septembra 2026 roku. A na noviny rádia LMFM prosit Olena Stefanowska. V seli Ladomirov z Nízkoho okresu v sobotu 20. vrešňa septembra toho roka zašli sa predstaviteľi Maďarov i Rusíniu, žeby oddať čest Antonijovi Hodinkovi. V tot ten z iniciatívy Akademičnej rady Maďarov na Slovácii v spolupráci s Selským úradom v Ladomirovi bola na budynku úradu odkrytá pamätná tablička tomu voznačnému rodakovi. Kiedyże to drik w lipcu i juleju przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tablica jest trójjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. W świątecznej podii wzięli uczest mnoho wyznaczno przedstawników obok narodów. Za Rusynią były prisutne delegacji ze Słowacji i Madziar. Gości przyszli tak samo z Podkarpacia. Świąteczna laudacja przed odkryciem tablicy była przeczytana w rusyńskim i madziarskim języku. Uczestno mogli się z niej doznać o żywocie i twórczości tego wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwista, folklorysta, pedagoga, który stał rektorem Uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered członem korespondentom, a późniejsze riadnym członem Madziarskiej Akademii Nauk. Podczas II światowej wojny miał i posadu czesnego predseda Podkarpackiego Obszerstwa Nauk. Uczestno mogli też poczuć, że Antoni Hodinka był pierwszym kwalifikowanym wczenem, który zanimał się historią Rusyniu. Wece na to temu przeczytate w dopisie na naszym portali. W minułym tożni Rada Miasta Gorlici wernuła do temu zachodniej obwodnicy miasta. Zastupca burgomajstra przedstawił radnom informacji ze stricz z zariadom wojewódzkich dorych i projektantami. Jeszcze w lipcu i juleju odbyła się stricza do kajucza wielowariantowej koncepcji projektu zachodniej obwodnicy Gorlic. Brali w niej uczest projektanto i przedstawnika samouriadiu miasta Gorlici, gminy Gorlici i gminy Sankowa. Pesi dotykali przede wszystkim wypracowania możliwych modeli trasy zachodniej obwodnicy. Jedną z cieniów jest najty rozwiązania, które spryczoniłoby jak najmniejszej sproty użyteliu. Zariad wojewódzkich dorych wyznaczył projektantom czas na opracowanie bardzo detalnych wariantów. Dla samouriadiu sprawa ma wielkie znaczenie z ogledu na codzienne komunikacyjne problemy i potrzebu uwiedzenia części ruchu poza centrum miasta. W najbliższą sobotę 19 września septembra w Seli Wysokie w gminie Rudna odbude się czwarte lemkiwskie śpiewania. Podia zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdut w świątecznym korowodzi. Wosnuplet lemkiwski ansambl pieśni tańcia koczera, lemczata, Lemkiwski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z zimnej wody, folklorny ansambl Sasanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci. Przypominamy, że to już najbliższy weekend 19-20 września septembra prochodziła bude 34. Lemkiwska Twórcza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podii odbude się w Portnom, rydnom seli Malaria, Bajkaria i Suspilnego Dijacza. Początek tej czasty o 18.00 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień strytymy się tradycyjno w Korliciach w Ruskiej Bursi. Niedzielna część zacznie się o 16.00 godzinie. Do uczesty zaproszeni są twórcy słowa z Polski i Słowacji. W artystycznej części zaprezentują się ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Głównym organizatorem podii jest Stowarzyszenie Lemkiw, співорганізатором Стоваришення «Руська Бурса» в Корлічах. Сердечно просимо.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
3: Лем ФМ наживо.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

Czasu, znaczy 14 den wersnia septembra 2023 roku, jaki jawla cię prynachodzi, lista 57 dny w rejańskim kalendarii do kincia roku, stajelem 100 wisem dny. No i smotrzył na juliański kalendarz dnes. Pierwszy dzień wersnia septembra w juliańskim kalendarii. Za gregoriańskim stylem dnes świadkują Petro, Joan, Simon czy Wiktor, a za schodnim kalendarium, na przykład Seman i Tatiana, oczywiście wszystkim, co dnes świadkują, wszystkiego dobrego. Okrem toho, co nam przynosi 14 dzień wersnia, już przybują, jakby to perewesty z angielskiego. Dnes Międzynarodowy Dzień Borby z syndromem burnout. Burnout to po prostu profesyjne wypalenie. O, tak może chyba syndrom taki związany, kiedy już długo, bardzo długo źli rozporządzamy swoim stresom i czujemy takie nowe palinia, inaczej to one nazwemy. Okrem toho, jak już im powie w juliańskim kalendarii dnes pierwszy dzień wersja septembra, to znaczy, że to początek indyktu, znaczy nowego roku, nowego kolesa, może tak powiedzieć, nowego roku od stworzenia świta, tak, że się to zaczyna od pierwszego dnia wersnia septembra, kiedy by dach to nie znał zresztą od toho, iż idę początek szkilnego roku, że pierwszego wersnia septembra dzieci idą do szkoły. Oprócz toho w Zjednanych Stanach Ameryki dnes smotrił den državnego hymnu, a w Nikaragui den rocznicia bitwy o San Jacinto. No toż, ostawajcie razem z nami przy słuchaniu, a ja wertam na dołu.

Wczera, dnes, zaran, Lem FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

Tak, i poza przyjazdu wertamy do trioch świtił wertamy z tym, żeby powiedzieć, że to podjęło się 14 dnia wersja septembra w historii. Smotriu na 18 stolicia 1700 rok pierwszy rik to duży Georg Friedrich Händel skończył pracę nad swoim oratorium Messia. To oratoria może powiedzieć, chyba najpopularniejsza kompozycja Händla. No a to bym powiedział sławny osłyk Alleluja z tej oratorii. To chyba najbardziej poznawalny jego kawalec, jego twórczosty. I do dalszej 1752 rok w brytyjskim imperii zaczął fungować gregoriański kalendarz. Jak widzicie, nie wszystko oprynymali w tym 16 stuleciu, kiedy na zachodzie to ta kalendariowa reforma się zaczęła. No i to, kiedy dobrze rachuję, chyba 11 dni było, musiło zniknąć z tamtego czasu w brytyjskiej imperii. 1906 rok w Wilni. To jeszcze rosyjska imperia wyszła pierwsza oficjalno dozwolona, można powiedzieć, białoruska gazeta, można powiedzieć, co spilno polityczna, nasza dola, no ale o RIK w 1907 roku była zaperta, a szef-redaktor był na RIK zaperty do tiurma. Idziemy do 20. stulecia, już my w 20. stuleciu za to podążamy. W 1960 roku była osnowana organizacja tych dzierżaw, które eksportują tropu, nazywali się OPEC i to, że do niej weszli Irak, Iran, Kuwait, Saudyjska Arabia i Wenezuela. Tak, idziemy już na sam kińczyk 20. stulecia, 2000 rok, firma Microsoft wypuściła system Windows Millennium Edition. To jeszcze 2003 rok, kiedy już tak nam dobrze idę. Na Słowacji byli znane błogosławione ma episkop Wasyl Hopko i Zdenka Szelingowa. Wasyl Hopko to episkop Rzekokatolickiej Cerkwy na Słowacji. Oboje to błogosławione byli obiektami komunistycznych represji na wtedyszniej Czechosłowacji. Tiż 2003 rok, ostajemy jeszcze przy tym roku. W Estonii prochodziło referendum za przystąpienie do Europejskiej Unii i oficjalna Estonia to poruszyła. Inaczej się skończyło referendum o zastąpieniu szwedzkiej korony walutą euro, europejską walutą euro w Szwecji. Szwedy w tymże 2003 tyż roku negatywno to tu ideju ocinili. A w nas minuta do pił dewiatoj. Słuchate Radio LMFM.

Včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Tak, i wahidno w programie Tri Świty perechodome do rusyńskich ricznic przyszutkiem do tych, o, tam jeszcze sztosy było na koniec, i śpiewam ci, no dobry. Do tych, co mylę, od soboty, a w sobotu, że 12-tego września septembra minęła rocznica narodzenia z 1796 roku rekotelskiego episkopa Isa Spilnoho, diacza Wasylia Popowicza, jaki wczył się w gimnazji w Użhorodzie, tak w duchowni seminarii w Budapeszcie i w 1820 roku był wyświadczony na świaszczennika, a pak już był między innymi sekretarium Przeszkiewskiej eparchii, pak też w 1837 był ogłoszony za episkopa Mukaczewskiej herkotelickiej eparchii, był wielkim patriotą od świaszczenników ze swojej eparchii i żadał, żeby pomagali budować i osnować rusyńską szkołę w swoich parochiach. Tak, też między innymi był podporytelą Adolfa Dobrzyńskiego w jego wszystkich aktywnościach, jak idę o rusyńskie odrodzenia po 1848 roku, po wesni narodził. Mał wiele też innych pozytywnych przykmet i dosiągnień w merze w 1864 roku w Użhorodzie. Z sobotą ci związana rocznica narodzenia z 1909 roku to Jurko Kolinczak, rusyński śpiewankar, przypowitkar i zbieracz folklora, pisał poezję, która była wydawana od 60-tych roku, a w merze Jurko Kolinczak w 1984 roku w Staryni. Z wczorajszych rocznic taka podzieja z 27 roku, kiedy zaczął się trzeci kongres rusyńskiego języka w Krakowi. A okrem to wczoraj minęła rocznica narodzenia z 1824 roku Michała Demka, to polityczny dijacz, jaki był redaktorem rocznika Zemledzielski kalendar, był deputatem madziarskiego parlamentu ze strony podkarpackiej Rusy. W 1945 roku był aresztowany przez komunistyczny smersz i zasłużony na rozstrzelania. Wczorajsza rocznica narodzenia 1933 rok, wydatna persona z obszury rusyńskiej literatury, to Stefan Smolej, jaki się narodził w 1933 roku w Roszkowciach, to okres Merzy Labirci. Wydawał wiele swoich poezji, przede wszystkim za który w 2014 roku był nagrodzony premium Aleksandra Duchnowicza. Taki dneszni rocznici z 1937 roku na podkarpackiej Rusy odbyło się szkilne referendum. To duże rodycze dzieci, tych szkilnych dzieci, mali wybieraty medże dwoma propozycjami gramatyk, jako mali byty wedeny do szkoły. To propozycja od Jewmenija Sabowa i od Iwana Pańkiewicza 73. Ponad 73% wybrało daku z barży konserwatywną gramatyku Jewmenija Sabowa. W nas godzina 8 minut, już takoj 42, znaczy 18 minut do 9, a jeszcze na pewno sobie dnes powiemy dasz to o chwili na najbliższe dni.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyznę. Pa, pa!

0: Zem.
1: Tak, wracamy. Do trzech świecił 10 minut, do 9 godziny za to słobidno sobie wstyjnemy powisty, iż jaka chwila na najbliższe dny w Gorliciach w tym momencie 15 gradusił, moż powisty, że jeszcze dostepło i to ta nic najhirsza nie bude, bo wpadłem do 13 gradusił zaran iż do 21 gradusił na plusie, ale w seredu, aha, do 26. Taki wzrył jeden smotrił na najbliższy dny. Jeden z taki samitny radszy, no bo w czwartek rudelem do 18, a pak od 15 do niedzielę na nili najbliższe jak 21, 22 i do tak ciłkom ryżni, to ta sereda, to ta tepła sereda bude z perewachem sącia, no ale w czwartek na pewno w Gorliciach polije i w piatnicie do południa na pewno cisz. Smutny na Polkowici, do cisz 15 gradusów w tym momencie. No i najbliższe dny zaran do 23, a seredu do 25, żeby w czwartek zaswyrnęła maksymalna chwila do 19 gradusów. 21, 20 od piatnici do niedzieli. No i trzeba już przecież zrychtować do tego, że do około 10 gradusów będzie padała temperatura w nocy, a najbliższej nocy aż do 7 gradusów minimalno. Pidu do Priaszała, teper de 16 gradusów, iż w tym momencie to tużden na południe od Karpat, kusićka chyba teplejszy jak w nas, ponerze zaran do 23, w seredu do 26, pak od czetwerha do niedzieli, choć nie będzie aż tak czyste niebo, bo czasem zajdę ono chmarami, to 24 do 25 gradusów. Iszcze niże na południe, nie, bardziej na schit, ale ciż na południe od Karpat w Mukaczowi teper 17 gradusów. Dosteplało budę w najbliższe dny. W zaran 24, sereda 26, czetwer aż 28, a weekend od 15 do niedzieli do 26 gradusów. Trzeba powiedzieć, że choć to ta nic jeszcze bude dosyć chłodna, to minimalna temperatura bude się piduszała. Aż do takiej, że z 15 na sobotę będzie 15-14 gradusów. Zaznaczy jak na tot czas, gdy już przed nami o paru dni będzie osinno tydzień z kawalcią, to dostepło. A jeszcze bardziej na południe, to Komlożka 16 gradusów w tym momencie i cisz, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy. W tym tydzień temperatura mórz powisty, dosyć przyjemna, duże sącia i od 24 do 27 gradusów w czwartek. No i inne duże, mniejsze, bo 25-26 w najbliższy weekend w Komlożci. No to idziemy do ruskiego Kerestura, tam jeszcze teper 18 gradusów. No i za to, że bars od nas na południe, no to trzeba powiedzieć, będzie dużo sącia do kińcia tygodnia. Zaran 26, pak 29, 30 gradusów, dakus mniejsze w sobotę i w niedzielę, bo 26, 28. Znaczy, jak chcecie, iść toho ciepła zażyty w rusyńskim klimacie, to zdaje się mi, że na TPL-em w ruskim Keresturi albo około seredy czetwerha w Nascy, w Priaszowie i na Podkarpackiej Rusy. A ja jeszcze wstydnę zahraty, żeby... No już się z wami popraszczam.

0: I tak naprawdę się już praszczam do radiosłuchaczy, ale na chwilku w programie Try Świty, by się do was Demko Trochanowski, podawiać i chodyni też razem z nami, z Radiem MFM, za to, że kraśni, proszę was na słowiciu program o języku i na językach. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo Wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo Wycia. Witam, Krasi, Demko Trochanowski z tej strony radia. Witam was wszystkich, tym bilsze, że zas sobie dyskutujemy. Wertamy do toho po wakacyjno, wertamy do toho takiego, jak to się wysiluje po lemkiwskie, może po isty flow, takie staro lemkiwskie słowo, ale to już perestanu sobie kiepkowaty, do takiej prywyczki, że zaczynamy dyskutować zas po pererwi, na premier na Demko etlem.fm, na premier na różnego roda komunikatorach o lemkiwskim rosyjskim języku, już to miał bars, ale to bars zas ciszyt, za to nie będę już za bars prodążał. Zaczynamy sobie dzisiejszy program, tak jak se zaczynamy od dżingla z muriankowego bukwaria, a pak już wyrzut tu komunikatory już chodziat, bars siastoho ciszu, no i po dżingli zaczynamy sobie naszą słowowyciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: C jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcz jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

No, ja tu już pierwsze językowe zwiedzenia mam. Dziękuję słuchaczowi, który pisze, że robi w garaży intercooler i już ma na to aż i... Nasi lemkiwskie nazwania, że to mało byłby ty interchołodnik. Ja nie znam, o czym Petry besidujesz za to, że ja się tak znam na autach dobry jak na jaderni fizyci, albo jak tu pisze nasz słuchacz, wozduchochołodnik. Dobry. Podumamy sobie, jak to te techniczne nazwania. Zresztą z różnym analogizmem, jak przychodzi do naszego języka, nieraz my o tym besidwali, ale przyznam się, że nadnezwim się na to, to aż na tiłko nie zrychtuwał. Postaram się da jak odpowisty, ale ci czynczych są choczuję to, żeby komentowali moje gadania, a ja w swoim gadaniu zacznę to, co było w pierwszym programie, bo my besidwali o słowie gełtaty i zwernuliśmy Allahu przed wszystkim na to tu Joho, możesz powiedzieć zwukowist, że samo słowo tak spróbuję odtworzyć to tu ruch i to odgłos gełtania, gełt, gełt. Spróbujcie sobie wsłuchaty się jak gełtaty na premier wodu. W taki horiaczy dzień przed wszystkim, żeby tak pił flaszkę tej wody się napyty, tak? No i po audycji, znaczy jak raz w czasie audycji już jem dostał jeden ciekawy komentarz. Jakiś etykat toho g, no i tu jak raz szerszy problem, jak dla jednego gełtaty, bo słowiańskie to g, to ta szparowe g, aha, jeszcze im nie powiem, kto się mi jakoś zwidał, jak nazwać to wszystkie są własne, no to g to bude zwłoczny i zadniojazykowy, stuleno-wybuchowy są własny, a g to bude zwłoczny, hrtany i szparowy są własny. To dla komu jest potrzebne. Tu odsyłam do naszej gramatyki. No ale tu jak raz mamy to premier, że choć w naszym języku była to ta peremina z dawnego g na h. Musimy znać, że kiedyś w prasłowiańskim języku to była gora, która w nas przeszła do hora i tak dalej, i tak dalej. Ale historia języka to nie tak jak maszyna, tak? Naraz nie wominie wszystkiego g na h i że potem już nikoli tego g nazad nie pusty, tak? Bo przede wszystkim bardzo interesująco zachowuje się to słownictwo, które naśladuje zwuk i to takie też ekspresywne słownictwo. Dołożmy sobie do jakiego premiera, giłgaty, giłgnuty, tak jak husy roblat, tak? Mi się zdaje, że tu nikoli to g nie przeszło w h, nie znam, może też gdźgaty. Jest takim czasosłowem, które dakus może naśladuje zwyk, choć trzeba powiedzieć, że to kiedybyśmy przybliżyły to nasze gołtaty albo gołtnuty gołt, to już aż i werchracki fiksuał to czasosłowo, a ja przypomnę, żeśmy o tym besidwali, że ono się ciekawo zachowuje, ponieważ to dźwięk y po g win peret eł się zjawił, a nie jak w innych schodniosłowiańskich językach po tym l. Oczywiście tam były inne własne. Ja bym mógł tu jeszcze wymieniaty z tym g, bo nie chcę się za bardzo powtarzać. O, wozmy sobie, że braty na girg, znaczy braty na barana. Tak, tu też bars się mi zdaje, że nikoli nie byli to hirg albo hrg, lem girg, girga, nikoli to g nie przeszło w h. Zresztą, wozmy sobie gneraty, giugaty, gzyty, co jeszcze, gnerat jem powiem. Tu wsiady, się mi zdaje, że to taka prykmeta, że to g, ono dobry się w nas zachowało, to iszczy prasłowiańskie g, które nikoli nie przeszło w h.

Zresztą, jak sobie posmotrimy na to toponimo, Grebił, Gorlici, czy nazwiska, tam ciż, bars, często gie, przede wszystkim to w nachołosi, znaczy tam, gdzie stoi na początku słowa, ono się w lemkiwskim rusyńskim języku dobry mat. No i jak raz na te, nie znam, czy on pasuje mi to ta tema z G do tego, że do temu, z którą się internetowo hosnowateli Facebooka do mnie zwernuli ze słowem Big Lies. No i dobry, odkal to słowo. Za to, że niedawno na Facebooku jawiło się widania, jak lemko by się dojut. Cypras, cy żelisko. No i odpowiedzi były pewnie ciekawsze niż samo zwidania, bo popry tym, że pras i żelisko, to jawiła się to ta nazwa Big Lies. I smotriacze po tych odpowiedziach. Zdaje się mi, że bardzo dobrze znaje Rusynę z południowej strony Karpat, z Przeszywszczyny, czy z Podkarpackiej. Rusy, choć trzeba też powiedzieć, że to trzy słowa, i pras, i żelisko, i big lies. Jak raz fajno wkazują trzy całkiem różne drogi, którym nazywa się jeden przedmiot, no i to te drogi, w jaki sposób to słowo weszło do języka. Ja już odpowiem, że to pras, od niego zacznijmy. Zdaje się mi, że mamy tu to tu drogę, która przyszła z polskiego języka. O tylko, że pras, choć to będzie starsze na pewno jak żelisko, o którym powiem o chwilku. No bo prasa pewno ma wielo szersze znaczenia, jak może samo żelisko, o którym ci, jak już im powiem, dasz to powiem. Prasa znaczyło to narzędzie, które dasz to stiskało, toczyło, albo mogło wychładyty, tak, i magluaty, prasuaty i tak dalsze. No i sam już im powiem to czasosłowo, że prasuwaty, tak, to zresztą w polskim języku ciszy, ja było z niemieckiego presse. Zresztą się mi zdaje, że to od łatyńskiej rodziny sliu. No i na pewno przyszło do nas z polskiego języka, ale pak ciż przyszło, tak mi się zdaje, polskie ciż żelisko. I że było śmieszne żelisko, bilsze maje spilnoho z Big Lies, jakby się zdawało, od toho prasa. To żelisko uszpyrtej podaje, że w takim znaczeniu, że to jest taki narjadia do prasowania. No i że może też występowaty w różnych innych karpackich dialektach. Oczywidno, jak sobie posmotrymy, bo samo żelizo jest oczywidno z dużo starszym slawiańskim słowem. No i jak tu widzimy, to tu drogu od żelizo do żelisko, tak jak w polskim języku, i przyszło pak do nas tiż chyba duże późniejsze to żelisko, jak pras, choć do okazji przyznam, nie mam w nas, że się by się dłało pras, i się mi zdaje, że w starszym pokoleniu, słownictwie starszego pokolenia, jak raz to pras desiem chyba czułem częstsze, młodsze radsze już perebrali toho to żelisko. No i idźmy sobie na południe od Karpat, i idźmy do tego słowa Big Lies, bo tu ani polonizm, ani to niesławiańskie słowo, to germanizm, od niemieckiego Big Liesen. No i tu zazwertamy do tego naszego G, że tu absolutnie też przynialiśmy w oryginali, tak jak w niemieckim Big Liesen. W niemieckim słowie mamy to G, za to rusyński język perenyma tego jako G, a nie próbuje, tak można powiedzieć, zosławiańszczaty, albo rusynizowaty, rutenizowaty, lemkizowaty na G. No i tak prosto chyba przeszło do tego, że Rusyny na południe od Karpat nelem hosnują Big Lies, ale i biglujut, tak? Znaczy, wykonują tot ruch biglajzom, żeby koszela, cygacze byli bardziej gładka. Bigluwaty, biglowaty. I tu ciż taka ciekawinka, że to słowo nie kończy się na podkarpacki Rusy, bo słowacko-dialektyczny słownik fiksują tak

0: takie słowo jak piglajs i piglować, znaczy prasowaty. A to pierwsze to żelisko, no tam słowackie dżereła jednoznaczno wywodziec z niemieckiego bigleisen i bigeln, bo bigeln to niemieckie czasosłowo, które oznacza bigluwaty, znaczy prasuwaty. Trzeba tu powiedzieć to, że to w tym dialektycznym prostorze słowackiego języka, bo w literacko oficjalno nazywają się żehliczka i żehlić, a nie pigliować, jak to zafiksowali, zafiksowali da jak dialektyczny słowacki słownik. Ale idźmy kawałczyk dalsze, bo na polskim spisze też tam był biglajs i biglować w obszary polskiego języka, na pewno często tu bliski z słowackim i rusyńskim języku. Zresztą, aż i w madziarskie do jakie dżerewa pojawiają się dialektyczne dżerewa, że desy tam ciż by się dowali big lies o tym żelisku, czy o tym prasi. No ale to nie czudo, kiedyże niemiecki język w austro-madziarskiej dżerewi był oficjalnym językom, no to wszystkie techniczne nowinki ciż przychodzyli często oficjalny język, choć tu też trzeba powiedzieć, że i madziarski język przyjął swoją drogę, że w końcu tam jest, jak wiem, smutny waszalo, probaczcie, osnowateli madziarskiego języka, kiedy wiem, to źli wymowy. No idźmy do tego bigelajzen. No, niemiecko, żebym o tym nie zabył, bo to niemieckie słowo robi się jeszcze ciekawsze, bo taki na pierwszy wzgląd możemy go podzielić na bigel i eisen. I to drugie, to jak raz jest żelizo. I tu jak raz niemiecki język znaczeniowo stricza się z tym polskim żeliskom, które żelazko, które piszło do lemkiuskiego żelisko. Znaczy, możesz powiedzieć, jakbyśmy posłuchali od takiego dżereła, jak było w niemieckim czy w polskim języku to prynymane, to jednak idę od są żeliza, od takiego czegosy, które jest nagryte, jest żelizne i możnym tak bigluwaty, tak prasuwaty, że dasz to staje się barże. Tu idę o materiał, idę o koszelu, gaczecy, wszystko incze, barże łatkie. I tu uwaga, jeszcze jest jedno fajne, bo tu jest jeszcze bigel, bigelize, no to już żelizo użyłem pojasnym, ale bigel to będę oznaczało, dasz to jak pałk, jak taki wgnęny, tak dasz to wgnęne, tak? Tak jak nie znam, jak w okularach maty to takie wgnęne na kińcy, jak wiszek, jak sztosy takie wgnęne, tak? No i to słowo pochodzi od niemieckiego biegen, to znaczy zgnaty, zohnene, zahnene. I jak raz tu, kiedybyśmy się przysmotrili niemieckomu językowi, to bigelajzen, to znaczy, że takie wychnene, to za co to się trzyma, i ajzen znaczy to żelizo. Może tak chyba to wywesty. No i to biglajs i biglowaty. Tak powiedzmy, że my mamy żelisko z polskiego żelazko, a na południe od Karpat mają biglajs, to i my mamy żelizo, lem prosto żelizo, a biglajs będzie oznaczał po idući drogą od niemieckiego języka, nie lem żelizo, ale żelizo z czymś takim, które ma jeszcze tu taki pałuk, to taki dasz to wygnęne. Zresztą, chyba nie wytrzymam, żeby to pałuka tu dajak się prynym dakusny zatrzymaty, ponieważ chyba pamiętate jak dawno temu. Och, strasznie dawno temu by się dowiedzieli o tym prefiksie pa. To formu, jak to pałuk, to taki wygnany, jak, nie znam, jak pałuk tiż, to pamiętajcie, pałuk tiż, to ma kiełkosy tam nich, jest nam kilku maj pał gwisem, przyst, oj, probaczte. Jak paus, to do dróg, kotrym się nakłada, ten na wiz do siną, pamiat maje tot prefiks, a i takie słowo jak paryja, o kotry zmycisz besidu, i kolisy zme zaczęli taką fajną, ciekawą besidu na temu to i toho słowa paryja, które przeszło w Paryju, ale ono się wywody do czasosłowa ryty, znaczy, że paryja to jest to miejsce, gdzie woda najczęściejsze wyryła, tot jar, to miejsce, w którym, no to tu dziru, taku pomiędzy najprimir dwoma horami, czy dwoma skałami. Parobok, o, tu jeszcze takie słowo, jeszcze incze, no jest tych sliw paru z takim prefiksem, probaczcie, kotry się douczat, jego różne, więc kolejny był bardzo produktywny, uczył się z jakimi inczyma słowami, no tak, czy tak, to już dawna, dawnina, koli to było. Co jeszcze? No to wszystko, pałuki, pauzy, pamiaty, paryi mają bardzo fajne, nie będę już się to powtarzał, ponieważ do tego pa, na przykład, był uz, znaczy uzeł, tot pauz, to jest pa. Onz, dawne pa uz, od uzła. Mamy to tu paryju, de pa plus ryty. Mamy pa uk, tu jest super fajny primir, bo pa onk po polsku, pa jąk, tam jeszcze to ta jota woszła, no i dała nam pałk. No i tak jeszcze na koniec, ciszne pominu toho, że mamy tot pałuk, to dasz to wohnene, tak jak łuk, o, łuk i pałuk, tu mamy tot pałuk i mamy pałuk, tot z tyma szizdowisem nich, jak już nie pamiętam, już kilka tot pałuk maje tych nich, jak sobie, bo mówię, oba, to jeden jest pałuk i drugi jest pałuk. No i wymowi absolutno sud bars podobna. Czom tak jest? No bo lemki łuskie L wymowi eł. W tych określonych pozycjach realizuje się jak to neskładowe U. To tak jak walk. Mamy walk. Pierwszy zapiszemy jak W, drugie jak eł, ale oba wymowimy tak samo jak neskładowe U. No i tak na ucho od granicie pomiędzy nie ma. Może takoj ciłkom zaniknuty by się dowiedział o tym pałuku, o tym takim wychnenym do biglajza, do żeliska, do prasa. I o tym pałuku, który ma szis do wisem nich. Kiedy możecie skomentować, to mi powiedzcie, bo ja już ani nie pamiętam. No co jeszcze? Bo tu, dobry, to jeszcze skończył o tym pałuku. No tu w obok primirach mamy to dawny prefiks pa, który uczył się z różnymi słowami, a dnes przez to, że przez inne fonetyczne procesy, to ong przeszło od nas w nas w u, znaczy ong przeszło w hub, tak samo jak mamy gołąb i hołb po lemkiwsku, z postawieniem z polskiego języka. No i za to czasem tak język robi, że przez różne historyczne fonetyczne procesy zmieni jedno w drugie i mamy, maliśmy pałk, to dwukrywleny i pałk, polski pająk, prasławiański pająk, wymawlany dnes takoj tak samo. To samo zresztą budete widzieć w dwóch różnych słowach. Muka, to ta, z której się pecze chlip, i muka w robocie, ale muka, muczacza robota, tak? To idę o to tu muku i to ta muka, która muczyt, to ona idę od starego on, hoc. W polskim będę męka. No, ale to już inny język i inny proces. No i też nie mogę sobie odniaty to, że kolesy taką hipotezę im wysną, że nasze bajusy, które przyszli z Madziar, to już w madziarskim były przyjęte też z naszego języka dawne usy. Zresztą czasami tak by się dowali. Usy. I do tego Madziary dołożyli pa, ale jakoś inaczej dołożyli ba i od toho dali im bajusa z resztą. Pribúva im toto do sliďaty kolise, tiež v programe. Až im maďarský etymologičný slovník vkazuje pochodzenia neznané, odkiaľ sú toto bajusa. Budú pribúvať dokoli toto hypotézu dajak dokázaty. No ale na tom skinču tiež toto stavku o tom prefixi pa, o pavúku, ktorý je v slovi biglajst. В том знаном на Прешивщине и Підкарпатській руси, які відповідають нашому желізку і нашому слові прас. Ну і так, от гаутати, як того, що наслідує звук г в різних словах, дошли сме в кінці, от желізка і праса до біглайза, а от там, але через німецький бігл до старого славянського па. S paukom, s pauzom, s paukom, s pamiaťu, čo tam sme ešte dneska, s parobkom i veľo inčech. No i vyšlo nám z toho veľo sliv, veľo histórii, naraz, dávne fonetičné procesy, germanizmy, polonizmy, maďarizmy i ešte staršie slaviańskie formácie. No i za to tiež vernu do tej našej diskusii ovomový program, ci program. Radšie program ma svoje dokazania, no bo to dost nowe zapożyczenia, a mi tu się zdaje, że jak raz program w tym słowie może widzieć jak takie wtoryczne dostosowania do bardziej ukraińskiej fonetycznej maniery, gdy to G absolutnie jest bars, ale to bars rytkie. Za to ci gutaty, ci biglajs, ci program, ci girg i inczy gutania i giełgotania, one wszystkie mają to G, bo w nas raczej nikoli się ono do czysta nie zatratiło. A ja już pomaleńko kinczu, to była słowicia. Mene zawód Demko Trochanowski, a wypiszcie na demko@lem.fm albo na komunikatory. A interkuler, dumam, że do toho jeszcze wernu. Trzymajcie się tepło. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
1: Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

drogie słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, gdyby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Cieszę się na stryczu. Marian Marko.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar muszku zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owad trajbyk premieruje.
8: Rad by drużą.